0: promocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Have you been? I guess you

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Hej, patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Wybiła czwarta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
5: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Nie jestem do końca pewny, ale chyba w autobusie widziałem najpiękniejszą dziewczynę świata. Jeżeli to jest prawda, to mam jakiś plan, żeby jechać za tym autobusem, gdyż ona była

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. 1, 2, 3.

0: face. It's like...
1: Autopromocja. Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Cold the Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Radio Meteor.

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
7: I Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyki. Pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Radio Meteor.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest bez nadziei.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: co chcesz.
1: Autopromocja.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
5: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
6: Witamy.
7: Tu zespół Dog in the Fog.
6: I słuchacie Radia Meteor.
8: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

0: emocje.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Julia Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11:30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Fismul, słuchacie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Боксе. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Tęsknisz za starymi dobrymi czasami? Klasyka polskiego rocka. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia!
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
6: Yo.
7: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.

zaczynać wykrzątać, wychodzić z kąta, pilnować wątka, na ile sił w tym szale.

0: promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.
1: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
2: Bileciki do kontroli.
0: Tu ich nie potrzebujecie. Best of PKP. Teraz w Radiu

Wcale cię to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

0: mocno.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
7: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Julia Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17:00 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
3: Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
4: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30. Czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

Całym sparty udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Young Stadium Club.
6: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
5: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11:30.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: To promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki. Autopromocja.
6: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
7: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: I Dawid Korbaczyński.
8: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Boxing. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Autopromocja.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
3: Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: nazwisko. Dzwonię w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jakiś drgawek, cały czas wymiotuje, no my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim, ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
1: Dlatego, że nie.
0: No nie, no chyba pan żartuje, no.
1: Nie jest w stanie histeryzować, tylko niech wsiądzie i niech będzie mężczyzną, tak? Niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie do lekarza.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy Studenckiego Radia Meteor.

0: promocja. Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
4: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
6: Jak ze szklaną

0: Unboxing. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radio Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
3: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30. Czekamy na Was.
4: Radio Meteor.

o takiej godzinie mnie przynajmniej jeszcze chyba tutaj nie było przed mikrofonem. Także dobry wieczór, nazywam się Mikołaj Korzycki i razem z moimi dwoma współprowadzącymi, którzy ze względu na to, co działo się dzisiaj na poznańskich boiskach, oczywiście przy bułgarskiej, mianowicie rewanżowe spotkanie Lecha Poznań z drużyną duńską Aarhus. No, może nie będę zdradzał, jak to spotkanie się zakończyło, chociaż myślę, że po moim głosie można wywnioskować. Myślę, że będziemy dosyć długo słuchali o jednej z największych, jeśli nie największej kompromitacji polskich zespołów w Europie od dobrych kilku lat, możliwe, że nawet w XXI wieku. Myślę, że ten mecz może równać się spotkaniu ze Spartą Trnawa. Tak czy inaczej, to dzisiaj między innymi o tym meczu będziemy sobie rozmawiali, będziemy na pewno dywagowali o spotkaniu Górnika Zabrze, który również dzisiaj rozgrywał swój mecz w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Powiemy oczywiście o tym, jak zawodnikom z południa Polski poszło i myślę, że mówimy sobie na spokojnie pierwszą kolejkę w tym sezonie Ekstraklasy, czyli kolejkę, która zainaugurowała nam tegoroczne rozgrywki. Rozłożymy sobie na czynniki pierwsze kilka ze spotkań, to na pewno. No i też powiemy trochę ciekawostek, czy naszych rzeczy, które zauważyliśmy podczas już tych pierwszych spotkań, trochę może o transferach, ale o tym wszystkim w najbliższym czasie. Jak na razie, dopóki moi współprowadzący ze stadionu prosto z informacjami, co właśnie wydarzyło się w meczu Lecha, nie dotrą, no to będę z wami ja, Mikołaj Korzycki, tak jak już wspomniałem, i to ze mną trochę tego czasu spędzicie, ale zanim to posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia Maciej Maleńczuk i Jugopolis.

Myślę, że mogę rozpocząć od takiej dosyć intrygującej kwestii, która ostatnio pojawiła się i rządzi w internecie, mianowicie dyrektor pionu sportowego Widzewa Łódź, czyli Łukasz Masłowski, który tak naprawdę po kilku latach spędzonych w Jagiellonii Białystok dopiero wrócił do klubu i do pełnienia swojej funkcji właśnie w łódzkim zespole. Pożarł się trochę ostatnio z Aleksem Hagitagim, czyli właścicielem Pogoni Szczecin. Cała akcja miała miejsce, tak naprawdę rozpoczęła się w prywatnej konwersacji na WhatsAppie, a zakończyła się na X-ie, czyli na platformie, na której dzieje się bardzo dużo, też w szczególności jeśli chodzi o piłkarskie środowisko. A tak naprawdę wszystko rozpoczęło się od momentu, w którym do klubu, do Widzewa miał przejść Darko Czurlinow, który też znany jest chociażby z tego, że występował już w naszej lidze, występował w Jagiellonii Białystok. No i w momencie, w którym miał on tak naprawdę przejść do tego Widzewa Łódź, okazało się, że podobno, rzekomo te badania medyczne nie są najbardziej profesjonalnie przeprowadzane właśnie w łódzkim klubie, co nie zmienia faktu, że to właśnie Widzew, klub opłacił mu pobyt w hotelu, przez kilka dni opłacił wszystkie, że tak powiem, około transferowe rzeczy, które miały się wydarzyć, i w tym momencie pojawił się właściciel Pogoni Szczecin, który uznał, że nie, że Darko, ty zagrasz u nas. Sam zawodnik podjął takową decyzję, że no w sumie faktycznie mało profesjonalnie w tej Łodzi to wszystko wyglądało i spróbuję i zobaczę, co będzie działo się w Szczecinie. I prawda jest taka, że w tym momencie Łukasz Masłowski właśnie wysłał wiadomość na WhatsAppie do właściciela Pogoni Szczecin, no i może nie zastosował tam jakichś specjalnych inwektyw w jego kierunku. Nie zmienia to faktu, że to się właśnie Aleksowi Hagitagiemu mu nie spodobało. Wywlókł to wszystko na platformę X i tam też pojawiła się od razu dyskusja, pojawiła się burza, co w tym temacie tak naprawdę zrobić. I myślę, że najistotniejszą kwestią jest to, że no, okej, nie wiem jak moi współprowadzący, ale ja nie mam zamiaru oceniać, czy to jest moralne, czy niemoralne, żeby prywatne rozmowy upubliczniać. Z jednej strony tak, jest to prywatna rozmowa, z drugiej strony nadal są to osoby, które gdzieś tam publicznie działają, no i można mieć pewne przeświadczenie, że wypisując wiadomości, które niekoniecznie mogą się drugiej stronie spodobać, to się może w ten sposób skończyć. Z trzeciej też, już z kolejnej strony, jeśli ktokolwiek, chociażby z klubu, jeśli chodzi o kibiców klubu Pogoni Szczecin, ma zamiar dowiedzieć się, jak było naprawdę, no to tylko w ten sposób właściciel tego klubu jest w stanie przekazać wszystko, co miało miejsce, wszystko, co się wydarzyło, tylko pokazując te screeny, no bo w ten sposób można to wszystko uwiarygodnić. Nie zmienia to jednak faktu, że dyrektor pionu sportowego Widzewa oburzył się, że Darko Czurlinow wybrał grę dla Pogoni Szczecin. Powiem szczerze, że interesuję się piłką już dosyć długo. Nie jest to mój pierwszy sezon, nie są to pierwsze koty za płoty i jestem tak naprawdę w szoku, że do czegoś takiego nadal dochodzi. To są profesjonalne zespoły. Takich sytuacji dzieje się pewnie milion, takich niespełnionych transferów również, bo wiele rzeczy potrafi się wysypać tak naprawdę jeszcze w drodze na lotnisko, w drodze z lotniska, czy kiedy tak naprawdę już zawodnik przybędzie do klubu. A nadal dorośli ludzie, i to ludzie zarządzający klubami, potrafią się na siebie nawzajem obrażać, denerwować i grozić sobie, cytuję, zobaczymy gdzie za dwa lata będzie twój klub, a gdzie mój. Dlatego, że jeden z zawodników po prostu wybrał warunki i wybrał inny klub. Cała ta sytuacja oczywiście wywołała duże zamieszanie. Kibice Pogoni Szczecin stoją murem za swoim właścicielem, uważając, że oczywiście w tym przypadku nie zrobił on nic złego. No i trudno tutaj cokolwiek złego tak naprawdę przewidzieć. Cała ta sytuacja pokazała tylko słabość łódzkiego klubu, jeśli chodzi o chociażby budowanie swojego wizerunku w internecie. Na pewno tego wizerunku nie poprawi, może ewentualnie co najwyżej pogorszyć. Darko Czurlinow nie podpisał jeszcze kontraktu z klubem z Pomorza. To wszystko najprawdopodobniej na dniach się wydarzy. Natomiast kolejna z kontrowersji, która dzieje się gdzieś tam wokół naszej ligi. Oczywiście jeśli chodzi o kontrowersje, no to w pierwszej lidze przoduje Lechia Gdańsk i te ich niewypłacone pieniądze za poprzednie miesiące. Klub podobno, jeśli chodzi o właściciela Urfer, robi wszystko, żeby tylko nie zapłacić zawodnikom. Zawodnicy specjalnie wyjeżdżają do innych krajów, wyjeżdżają, wracają do swoich właśnie rodzimych stron po to, żeby nie grać w
klubie, który już też rozpoczął rozgrywki, oczywiście pierwszoligowe, chociaż mowa tutaj chociażby o Menie, który aktualnie przebywa w Kolumbii i nie ma zamiaru wracać. Mowa o Rifecie Capiciu, który powiedział otwarcie, że on za darmo grał nie będzie i nie ma takiej możliwości w ogóle. Czy chociażby Planie, który też mówił, że od maja nie dostał wypłaty, czy właśnie, że ostatnio dopiero zrobili mu łaskę i tę wypłatę majową otrzymał. No mało kto na pewno, nieważne oczywiście, i tutaj odchodząc od tego, ile piłkarze zarabiają, nieważne jaki zawód wykonujesz, nikt tego zawodu wykonywać za darmo na pewno nie chce. Także jeśli chodzi o te kontrowersje, no to na pewno jest ich sporo. Jeśli któryś, tak jak już wspomniałem, z moich współprowadzących będzie chciał się do którejś z nich odnieść, to na pewno to się wydarzy. Myślę, że tutaj można jeszcze wspomnieć z takich ciekawszych rzeczy o transferze, który prawdopodobnie niedługo przeprowadzi Wieczysta. Ten transfer jest kolejnym hitowym transferem, jeśli chodzi o polską ligę, no bo możemy mieć do czynienia tak naprawdę z kolejnym powrotem Mateusz Wieteska, który aktualnie przybywa w Cagliari, może wrócić do naszej ligi. 29-latek, po kilku latach może z powrotem zawitać na polskich boiskach. Powiem szczerze, jeśli chodzi o pierwszy mecz, pierwsze spotkanie Wieczystej Kraków w Ekstraklasie i występ środkowych obrońców, w szczególności jednak środkowego obrońcy, który został zmieniony już w pierwszej połowie, no to ten występ dużo do życzenia pozostawiał, więc nie dziwię się, że jakakolwiek reakcja od razu z góry właśnie w Wieczystej poszła. Zobaczymy, co z tego transferu wyjdzie. Najprawdopodobniej już w tym tygodniu bądź w przyszłym powinno być jego potwierdzenie, jeśli do takowego dojdzie. No chyba, że znowu pojawi się Alex Hakitagi i zrobi coś niemoralnego i podkradnie kolejnego zawodnika. No ale to znowu będzie musiała być drama na Twitterze.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.

0: muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

No na pewno przez krótki moment pewni gry w pucharach byli zawodnicy Lecha Poznań. Tutaj niestety nie ma się z czego śmiać, bo to, co się wydarzyło, tak jak już wspomniałem na samym początku, najprawdopodobniej ten mecz będzie po raz kolejny pojawiał się w dyskusjach, jeśli chodzi o największą kompromitację tego klubu w XXI wieku, jeśli nie w ogóle polskich klubów w XXI wieku w europejskich pucharach, ale do tego jeszcze na spokojnie przejdziemy. Oczywiście na Twitterze już pojawiają się pytania, czy to nie jest dobry moment, żeby trener Nils Frederiksen podał się do dymisji, czy to nie powinien być moment, w którym ta współpraca zostanie zakończona, czy to faktycznie nie jest trener ligowy, a nie pucharowy, o czym już po raz kolejny tak naprawdę mogliśmy się przekonać. No cały czas oczywiście żadna decyzja nie została podjęta, tak naprawdę mecz zakończył się dopiero kilkadziesiąt minut temu i myślę, że żadna z takich ważnych, istotnych decyzji nie będzie podjęta w najbliższych godzinach, czy może nawet w najbliższych dniach, bowiem przecież już za kilka dni Lecha czeka kolejne ligowe starcie. Mianowicie oczywiście jeśli chodzi o

0: poznański zespół mecz z Wieczystą Kraków na wyjeździe już 1 sierpnia. Zobaczymy, jak właśnie w tym meczu poradzą sobie Lechici. Natomiast ten mecz dopiero za 3 dni. Myślę, że możemy przejść do tego, co działo się w poprzedni weekend, czyli weekend 25-26, a także 24-27. Jeśli chodzi o lipiec, to właśnie wtedy były rozgrywane spotkania pierwszej kolejki. I tak naprawdę nie wiem, czy najbardziej prawidłowym podejściem, ale uważam, że tak, byłoby odniesienie się i podejście do tych spotkań piątkowych jako pierwszych. Radomiak Radom kontra Wieczysta Kraków. I powiem szczerze, oglądając to spotkanie, przynajmniej przez pierwsze 45 minut, miałem wrażenie, że Wieczysta nie do końca wiedziała, w jaki sposób odnaleźć się na ekstraklasowych boiskach. To nie jest tak, że mecz w Radomiu jest najprostszym z możliwych do rozegrania spotkań, o czym też przekonały się zespoły chociażby w poprzednim sezonie. Natomiast wspomniałem już o jednym zawodniku, o takim jednym kwiatku, myślę, że mogę tak to powiedzieć, który już w pierwszej połowie, w 33 minucie opuścił boisko, i mam tutaj na myśli Duje Dujmowicza. Jest to środkowy obrońca, który przyszedł do Wieczystej prosto z bośniackiego Żyrińskiego, z którym też swoją drogą jakiś czas temu rozgrywał swoje spotkania w europejskich pucharach. I to właśnie zawodnik, były zawodnik Żyrińskiego, spowodował po żółtej kartce w 8 minucie i kilku kolejnych faulach, spowodował, że to Antonio Milić musiał wyjść i ratować to spotkanie, tak aby któryś ze środkowych obrońców, bo chwilę wcześniej, dosłownie 3 minuty wcześniej, Aleksander Dirmanowicz dostał żółtą kartkę, więc dwóch środkowych obrońców od 8 minuty grało właśnie z napomnieniami i to Milić musiał ratować, żeby tego spotkania drużyna z Krakowa nie zakończyła przedwcześnie w 10, czy może nawet w 9. No i w tym momencie tak naprawdę swoją dominację zaczął udowadniać Radomiak. Dominację w pierwszej połowie właśnie, gdy to pod koniec pierwszej połowy Roberto Alves zdobył pierwszą bramkę dla miejscowych. W drugiej połowie można by było powiedzieć, że przebudził się, chociaż tak naprawdę to może ten demon był cały czas obudzony, tylko delikatnie przysypiał. Tak zwany João Grzesik, czyli nasz portugalski najlepszy prawdopodobnie zawodnik z Radomia z zeszłego sezonu, dołożył bramkę po asyście Luquinhasa. No w tym momencie tak naprawdę jeszcze nadzieję zawodnikom gości dał Stefan Feiertag, który zdobył bramkę na 2-1 i w momencie, w którym miał opuścić boisko, to właśnie tym trafieniem jednak przechylił trochę szale w taki sposób, by na tym boisku pozostać i spróbować coś jeszcze dorzucić drugą bramkę. Natomiast do końca tego spotkania już nic się nie wydarzyło. Oczywiście po obu stronach było kilka zmian, było kilka debiutów. Chociażby taki Chen Nuneli, czyli zawodnik z Holandii, który przyszedł z zespołu Kifisi z Grecji. No podobno, tak go reklamowano, bardzo szybki, skrzydłowy, bardzo dynamiczny, ze świetnym dribblingiem. No jedyne, co w tym meczu byliśmy w stanie zauważyć, to moment, w którym wybiegał jeden na jednego i tak naprawdę własnym dribblingiem ukiwał sam siebie, ale już nie tacy zawodnicy błyszczeli w naszej lidze, także nie ma co, trzeba dać mu szansę. Tak naprawdę zadebiutował też Fernand Gure, czyli zawodnik z Wybrzeża Kości Słoniowej, który prosto z Belgii, prosto z Westerlo tak naprawdę przyszedł do Radomia. Radom to, powiedzmy sobie szczerze, gotuje takie transfery, że nawet zawodnik z Wysp Tomasz naszej książęcej do nas, do ligi przychodzi. Też jak zauważyłem zresztą swoją drogą, że na boisku pojawił się Christos Donis, to już wiedziałem, że ten mecz zakończy z żółtym kartonikiem. Nie zawiódł mnie, w 94 minucie otrzymał właśnie napomnienie. Jeszcze chwilę wcześniej z boiska wyleciał Mikkel Maigard, który za bezsensowny faul w środku pola otrzymał swoje drugie napomnienie. Spotkanie zakończyło się, jak już wspomniałem, wynikiem 2-1. Radomiak pokonuje u siebie Wieczystą. No i powiedzmy, że może w nie najspokojniejszy, ale dosyć pewny sposób rozpoczyna sezon. Po tym, jak mogliśmy usłyszeć wywiad chociażby z Janem Grzesikiem, no to wiemy, że tu jest jeszcze sporo do poprawy, że to nie jest ich optymalna forma, że muszą się jeszcze pozgrywać i tak naprawdę dopiero w najbliższych kolejkach będzie widać te prace z pre-seasonu, co nie zmienia faktu, że można już zauważyć małe pozytywy. No małym pozytywem jest chociażby gra Konrado na lewej stronie obrony, który uważam, że był naprawdę ofensywnie bardzo dobrze przystosowany do gry, bardzo dobrze usposobiony i przygotowany do tego, co działo się na boisku. Też oczywiście no bramki chociażby Grzesika i Alvesa powodują, że Ci zawodnicy też, jeśli chodzi o ten występ, to właśnie w tej drużynie się wyróżniają. Jeśli chodzi o zespół Wieczystej, nie wyglądało to źle. Też możemy chociażby posłuchać, poczytać, że Ben Lederman marzy o tym, żeby wrócić do kadry Polski. No, żeby to zrobić, na pewno jakiś lepszy występ trzeba zaprezentować, jakiś lepszy mecz trzeba zagrać i właśnie w tej Wieczystej się pokazać, żeby być klasyfikowanym w kontekście powołania. Lukas Piazon też zagrał dobre spotkanie, próbował się pokazywać, wychodzić na te długie piłki, na te podania za plecy. Mimo wszystko no brakowało tam jeszcze troszeczkę, jeśli chodzi o wykończenie, brakowało tam trochę zgrania na tym ostatnim etapie budowania akcji. No, środek obrony, właśnie wspomniany chociażby Wieteska, który przychodzi na środek obrony, myślę, że jest odpowiedzią na te problemy, które pojawiły się w pierwszym spotkaniu. Mam nadzieję, że te problemy zostaną jak najlepiej zbadane i tak naprawdę będziemy mogli oglądać jak najlepszy futbol w wykonaniu właśnie Wieczystej. Drugie piątkowe spotkanie, Pogoń Szczecin z Legią Warszawa. No, do tego meczu tak naprawdę myślę, że możemy przejść za chwilę. Nie ma tutaj dużo do opowiadania. Było to spotkanie, którego można było się spodziewać. Czytaj, kto pierwszy popełni błąd, ten przegram mecz. Pierwszy błąd został popełniony w 96 minucie, no, ale do tego wszystkiego przejdziemy po tym, jak zaśpiewa dla nas Eminem. Not afraid. Yeah.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Jeśli chodzi o spotkanie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa, no to tak naprawdę nie ma tutaj zbyt wiele do opowiadania. Chociaż zespół z Warszawy przeważał, oddał aż 25 strzałów w całym spotkaniu, miał XG na poziomie 2,96. W porównaniu do Pogoni Szczecin, no, zdecydowanie tych strzałów oddał więcej, czy chociażby więcej rzutów rożnych, strzałów na bramkę. No wszystkie statystyki tak naprawdę po ich stronie. No i nie ma co ukrywać, że to spotkanie powinno się zakończyć ich zwycięstwem już w pierwszej, czy przynajmniej w 70 minucie, kiedy do piłki dopadł Zjawiński. Oddał groźny strzał, który został wypluty przez Kożokaru. No i do dobitki podbiegł nikt inny jak Mileta Rajowicz. Pusta bramka, wydaje się, że nic złego nie może się wydarzyć, jednak okazuje się, że może. Mileta Rajowicz nie zawodzi, nowy sezon, stary Mileta. Nie trafia on na pustą bramkę, zdążył podbiec obrońca i tę piłkę zablokować. Swoją drogą, nie wiem, jak można mieć tak dużą, szeroką, wysoką bramkę i uderzyć prosto w jedną osobę, która na środku tej bramki się znajduje, no ale nie jestem piłkarzem, więc pewnych rzeczy po prostu rozumieć najwidoczniej nie muszę. I w tym momencie przechodzimy do tego, co wydarzyło się pod koniec spotkania. Zmiany przeprowadzone przez trenera Legii Warszawa tak naprawdę dopiero pod koniec spotkania. Marek Paprzon zdecydował, że dopiero w 81 minucie dokona pierwszej roszady. Na boisko weszli chociażby Jakubże Włakow, Biczak Cian, który też swoją drogą wraca powoli do tego rytmu meczowego po kontuzji, którą odniósł pod koniec zeszłego sezonu. Na boisku pojawił się także Hugo Arejol, a także Reca, no i ten najważniejszy Zoran Arsenić, bowiem to właśnie Zoran Arsenić w 96 minucie w ostatniej akcji meczu po wrzucie z autu, zamieszaniu w polu karnym i asyście Pawła Wszołka wbił piłkę do bramki, bo nie można tego nazwać inaczej. Chciałbym tylko powiedzieć, że piłka przekroczyła linię bramkową, została potem wybita przez bramkarza. Nie zmienia to faktu, że dobitka Arsenicia z trzeciego metra praktycznie wylądowała na aucie, co pokazuje poziom tego spotkania. Tak czy inaczej udało się w końcu wepchnąć tę piłkę do bramki. Właśnie wynikiem 0-1 zakończyło się to drugie wieczorne, piątkowe spotkanie. No dla pewno dla kibiców Legii Warszawa jest to złapanie oddechu na początku sezonu, bowiem no, nikt nie chce rozpoczynać nowych rozgrywek, nowej kampanii od porażki, nawet jeśli grasz na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Chociaż tak naprawdę patrząc na te bezpośrednie spotkania ostatnio, no to w 5 ostatnich meczach aż 4-krotnie wygrywała Legia, no można powiedzieć, że ten przeciwnik im w miarę leży i nie pomógł zawodnikom ze Szczecina, drużynie ze Szczecina, nawet ten Same, który występował na szpicy, Same, który jeszcze w zeszłym sezonie bronił barw właśnie warszawskiej Legii. Mimo tego, że miał dwie dobre sytuacje, no to też warto pochwalić bramkarza Legii, czyli Hindrisia, który swoją drogą przez niektóre portale został wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Obronił on dwa groźne strzały z głowy właśnie Ensame. No i w tym, że też spowodował, że w końcu, kiedy Legia nie ma na bramce kogoś, kto nie potrafi za bardzo łapać strzałów, to okazuje się, że można wygrywać mecze, a bardziej to przepychać mecze w takim papszunowym stylu. Jak to będzie wyglądało w przyszłej kolejce, o tym się oczywiście przekonamy. Do Warszawy przyjedzie Zagłębie Lubin, czyli kolejna drużyna, która dobrze rozpoczęła sezon, no ale o spotkaniu Zagłębia, czy o tych innych, myślę, że już porozmawiamy w pełnym składzie, także to wszystko za chwilę.

Mam nadzieję, że moi współprowadzący już pukają do drzwi, bowiem 23 wybiła na zegarze, a mieli być tutaj już jakiś czas temu. No, jak wydać z Bułgarskiej dzisiaj daleka droga, aż tutaj do nas, do studia. Mam nadzieję, że przynajmniej dotrą bezpiecznie i w końcu dowiemy się, dlaczego tak, a nie inaczej w dzisiejszym meczu Lecha się działo. Musimy jeszcze chwilę poczekać.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: I hate everything about you na antenie Radia Meteor, ale znamiennie się trafiło, bo za nami taki mecz, po którym możemy takie słowa wypowiedzieć troszeczkę w kierunku Lecha Poznań, który przegrał spotkanie z AGF Aarhus 4-1. Później w rzutach karnych Duńczycy okazali się lepsi, wygrywając 4-3. Jest to historyczna kompromitacja, jeszcze czegoś takiego myślę, że nie mieliśmy. Bezprecedensowa. Myślę, że co kibice polskiej piłki jesteśmy zaznajomieni z pojęciem, jakim jest euro w pierdol. Nie będę się gryzł w język, bo jesteśmy już po 23. I myślę, że tak jak trochę się od tego pojęcia odzwyczailiśmy w polskiej piłce, tak Lech Poznań skutecznie zadbał o to, żebyśmy sobie przypomnieli, jak to smakuje. I uderzyło to dzisiaj z może nawet nie zdwojoną, tylko z 10-krotnioną siłą. I strasznie ta porażka boli, nie tylko myślę w Poznaniu, ale też myślę w całej Polsce, bo w tym sezonie nadzieje były duże, zwłaszcza że Lech Poznań, nie oszukujmy się, miał autostradę do Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz zagrał znakomicie, ale w tym drugim trudno powiedzieć, co się stało, ale mimo wszystko zadam wam to pytanie.
2: No nie.
1: Gdzie się podział Lech Poznań w tym meczu, zwłaszcza w tej drugiej połowie, gdzie tych akcji w ogóle nie wyprowadzą?
3: Ja myślę, że Lech Poznań był myślami już w Baku, tak samo jak wielu z nas. Nawet na Twitterze część osób była już w Atenach, bo właśnie AEK Ateny miał być naszym potencjalnym rywalem, jeżeli chodzi o czwartą rundę Ligi Mistrzów, w sensie eliminacji. No ale Lech Poznań nie będzie ani w Atenach, no chyba, że tam będzie jakaś drużyna grała w eliminacjach do Ligi Europy albo Ligi Konferencji, ani w Baku, bo tam chyba, no może z ani w Baku, ani w Atenach raczej Lech nie będzie. Lech będzie grał z drużyną z Wysp Owczych w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy. No i tak bym to skwitował, że Lech Poznań nie wyszedł na ten mecz. Na pierwszą połowę może trochę wyszedł, może tam było trochę pecha i nie byli aż tak tragiczni, ale na drugą połowę drużyna Nilsa Frederiksena nie wyszła. Wyszła tylko drużyna z Danii i też trzeba to powiedzieć głośno, że Aarhus zagrało świetnie. Bardziej mentalnie bym powiedział, bo to nie jest, też w tym meczu nie było tego bardzo widać, że technicznie i na papierze to jest lepsza drużyna od Lecha Poznań, ale po prostu zabiegali Lecha, po prostu ich pokonali psychiką, myślę. Też wielki shoutout dla kibiców Aarhus, że chciało im się przyjechać, przelecieć te kilkaset kilometrów. Po meczu 4-1 było ich pełno, przekrzykiwali czasami nawet kocioł, co jest rzadkie. Także tak, Aarhus zagrało świetnie i moim zdaniem zasługują jak najbardziej, żeby grać dalej w Lidze Mistrzów. Lech Poznań na to nie zasłużył po tym meczu, mimo pierwszego dobrego. No i nie wiem, co jeszcze powiedzieć, to po prostu była mokra szmata w łeb.
1: Wszystkiego też powinniśmy się przedstawić.
3: Tak, to prawda, Roch Orzechowski teraz w swoje żale wyciskał.
1: Ziemowit Dziopa przyszliśmy właśnie, żeby...
3: Prosto z meczu.
1: Trochę polamentować, tak, prosto z tego, co nam Lech Poznań zaoferował.
3: Dziękujemy właśnie Mikołajowi, że nas też tutaj sam prowadził trochę keks. Przepraszam was, że tak późno my przyjechaliśmy, ale no niestety kilka aut się rozbiło, gdyż kibice Lecha po prostu dostali zawałów w trakcie, gdy sobie pomyśleli, że miała być Liga Mistrzów. Oczywiście to jest niefajny żart, mam nadzieję, że nie skończy jak Wojciech Jagoda teraz, bo miał podobny żart i niestety mu się nie udało zachować posady. Mam nadzieję, że w Radiu Meteor zostanę, także dziękujemy ci, Mikołaju. No i powiedz, co ty uważasz o tym spotkaniu.
2: Powiem tak, przyjemność po mojej stronie, przyjemność, że mogłem zapowiadać właśnie wasze żale i to, co się tutaj wyleje, kiedy do tego studia dotrzecie w końcu. Przede wszystkim chciałbym wam zadać kilka pytań, ale to może za chwilę. Najpierw przejdę do tego, co ja o tym meczu sądzę. Nie należałem do grupy ludzi, którzy świętowali awans po pierwszym spotkaniu, mimo że tacy też byli, bo chociażby na Twitterze pojawiały się wpisy, że witamy w kolejnej rundzie, że już zagramy sobie z Tymkiem Puchaczem, że fajnie, że wpadnie na stare śmieci. Nie bagatelizowałem drużyny Aarhus, bo też po pierwszym meczu było widać, że swoje potrafią. Natomiast w życiu bym się nie spodziewał, że Lech na własnym stadionie będzie w stanie oddać trzybramkowe prowadzenie, W meczu, który no, teoretycznie trwa początkowo 90 minut, myślałem, że już na tyle dojrzale potrafią do tych spotkań piłkarze kolejorza podchodzić, że no, nie będzie trzeba im tutaj mówić, co trzeba zrobić, żeby do dogrywki nie doprowadzić. Jak się okazuje, jednak tak nie było. I mam kilka pytań, już oczywiście abstrahując od rzutów karnych, bo tutaj można cały czas dywagować, czy jest to loteria, czy nie loteria, czy zawodnicy Lecha byli mentalnie przygotowani, czy nie. Ja w te mimo wszystko bajki nie wierzę, bo jak jesteś piłkarzem, to musisz być odporny tak naprawdę. Nieważne, czy to jest pierwsza, czy ostatnia minuta meczu, to musisz być skoncentrowany. Natomiast chciałem zapytać o kilka rzeczy. Pierwsze moje pytanie, czy Nils Frederiksen, który też zadałem wcześniej, rzuciłem w eter, czy Nils Frederiksen to jest dobry trener na puchar, czy to jest tylko trener ligowy?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Cóż, ja osobiście myślałem, że po poprzedniej przygodzie z europejskimi pucharami Nils Frederiksen troszeczkę wniosków wyciągnął. I to poniekąd było widać na przykład w rewanżu z Szachtarem Donieck, że Lech zagrał wtedy dużo mądrzej, to znaczy nie atakował na siłę, wiedząc, że po drugiej stronie ma dużo dojrzalszy i dużo bardziej jakościowy zespół. I to się udało prawie. I to prawie też jest kluczowe, ale było jakimś takim, powiedzmy, pozytywnym prognostykiem przed tą rundą eliminacji do Ligi Mistrzów. Myślę, że w tym meczu Nils Frederiksen, nie wiem, jakie były jego założenia taktyczne. Po tym, co widzieliśmy w drugiej połowie tego meczu szczególnie, trudno w ogóle nawet stwierdzić, co on chciał, ponieważ no, piłkarze Lecha stali na własnej połowie i gdy mieli, przychodziło co do czego, gdy mieli rozprowadzić piłkę, zastanawiali się, kalkulowali, nie grali w ogóle do przodu, a już i to się nawet utrzymywało przy wyniku 3-0 dla Aarhus, kiedy no już był ten ostatni dzwonek, żeby cokolwiek zrobić, bo czuć było w powietrzu, że te karne mogą być jakie być. Natomiast błędy, które popełnił Nils Frederiksen, to myślę, że kwestia wyjściowej jedenastki, która niekoniecznie była najlepszą jedenastką Lecha Poznań i widzieliśmy to na przykładzie zmian spóźnionych, bo Filip Jagiełło wszedł zdecydowanie za późno. Radek Murawski kompletnie sobie w pierwszej połowie niestety nie radził. Mikael Isak również był pod formą, a Janik Aniero w porównaniu do Isaka wykazywał się dużo większym zaangażowaniem i mi się wydaje, że dużo więcej tego wiatru w ofensywie.
3: Miał strzał celny chociaż Isak. Tylko o tym pomarzyć w tym meczu.
1: Tak, tak. Chociaż tyle Aniero w tej ofensywie dał. Daniel Hokans myślę, że był w ogóle chyba najbardziej wyrywny do gry do przodu. A gdy spojrzymy na wyjściową jedenastkę, no to Patryk Wolemark słaby mecz. Luis Palma beznadziejny mecz. Mikael Isak już powiedziałem. Pablo Rodriguez coś tam próbował, ale mam wrażenie, że więcej znowu było machania rękami niż realnej gry, więc na pewno w kwestii doboru składu był to kiepski mecz, natomiast trudno mi powiedzieć, czy Nils Frederiksen jest trenerem na puchary, ponieważ mimo wszystko uważam, że w tym meczu bardziej jednak zawinili zawodnicy, choć oczywiście Duńczyk też swoją cegiełkę do tej historycznej kompromitacji dorzucił.
3: To jest ciężkie pytanie, ale no myśląc o tym, no to na razie zeszły sezon, tak podsumowując ponownie, no to te europejskie puchary były tak w sam raz, w sensie nie było ani wielkiego rozczarowania, poza tym jednym meczem z Lincoln, ani jakichś fajerwerków, bo spodziewaliśmy się, że z Szachtarem raczej odpadniemy, także było po prostu okej, a teraz już wiemy, że jest poniżej oczekiwań. W tym momencie już wiemy, nawet nie grając dalszych spotkań, że będzie poniżej oczekiwań, bo oczekiwania były takie, że będziemy grali w Lidze Mistrzów, więc tutaj Frederiksen będzie miał na minus. No i trzeba chyba poczekać do przyszłego sezonu, bo ciężko to teraz powiedzieć, jak to pójdzie dalej. Jeżeli Lech się nie dostanie do Ligi Europy, to myślę, że odpowiedź wtedy będę już znał na pewno, ale o tym jeszcze tak nie myślmy. Ja uważam nadal, że Frederiksen to jest jedna z lepszych rzeczy, która się przydarzyła kolejorzowi i tutaj też uważam, że zawodnicy po prostu to wyglądało tragicznie i nie wiem, czy jest tą zgodę z tym doborem składu, bo na papierze to była chyba najsilniejsza, jeżeli chodzi o ofensywę. Murawski myślę, że nie powinien akurat wychodzić. Nie wiem, czemu on jest też podstawowym zawodnikiem od początku tego sezonu, kiedy nie grał rok przez piłkę. Przez rok w piłkę nie grał. I tylko z Wisłą Płock chyba dostał chwilę. Także nie wiem, czemu on jest podstawowym zawodnikiem nagle, a nie jako Zubal z Rodriguezem i jakaś dziesiątka typu Palma, a na skrzydle na przykład Bengtsson, który na to zasłużył, żeby grać w wyjściowej jedenastce. No ale tak jest, z jakiegoś powodu. Pablo też sobie lepiej radził generalnie na ósemce, także nie rozumiem, czemu teraz ma nagle być znowu dziesiątką. To też jest problem, ale myślę, że zawodnicy zawiedli i chyba taka rzecz, jedna z najbardziej bolących, tak teraz mówię trochę jako kibic, która się przydarzyła przez ostatnie lata w polskiej piłce, no to jest moment, kiedy piłkarze Lecha wyszli do kotła i nie padło ani jedno słowo od Gniazdowego. Kocioł cały był cicho tak naprawdę, ja tylko słyszałem, jak dzieci krzyczą do Iszaka, żeby im podpisał koszulkę, a poza tym była cisza i to jest widok, którego nie widziałem od bardzo dawna. Tak rozmawialiśmy sobie z Ziemowitym, jak tutaj jechaliśmy, kiedy ostatnio mogła być taka sytuacja. Powiedziałem, że może za Rumaka, ale Ziemowit powiedział, że za Rumaka to przynajmniej jakieś bluzgi były. A teraz była kompletna cisza i po prostu to było tak odczuwalne, tak bolące. Znaczy nie kompletna, no bo kibice Orkus przecież świętowali, no bo mieli co świętować. To był z ich perspektywy fantastyczny mecz i tak też trzeba obiektywnie to ocenić, że to był fantastyczny mecz. Ale tak, to po prostu strasznie bolało z perspektywy kibica, myślę, że piłkarzy też, i wracając jeszcze na chwilę do wątku rzutów karnych, to myślę, że już zawodnicy wtedy trochę wiedzieli, że nie wygrają w tych rzutach karnych.
0: W ogóle tak się wtrącę, że kibice Orchus byli troszeczkę uosobieniem tego, czego my jako kibice, fani polskiej piłki, trochę chcieliśmy od polskich drużyn na przestrzeni ostatnich lat w europejskich pucharach, bo mieliśmy mnóstwo sytuacji, że polskie kluby w pierwszych meczach wysoko przegrywały i w drugich były prawie milimetry. Orchus to dzisiaj zrobiło, dzisiaj nie było milimetry, Orchus się udało, u nas zawsze jest to słynne, że gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby się nie przewrócił, stałaby się rzecz wielka. Zdaje się, że to
3: nie wszedł Szachtarem.
0: Zdaje się, że to jest z piosenki Kazika, Plamy na słońcu, no ale no naprawdę strasznie się to oglądało. Nie wiem.
2: Chciałem wam zadać też jeszcze jedno pytanie, które mnie trochę nurtuje. Nie będę ukrywał. Całe spotkanie śledziłem, nie oglądałem, nie miałem takiej przyjemności jak wy, żeby robić to na żywo, więc też przyjemności w cudzysłowie, więc też zapytam. Wolelibyście mieć dwóch prawych obrońców, aktualnie nie będących w najlepszej formie, czy chociaż jeden, który by wystarczył, ale taki, który coś da zespołowi? Bo pytam dlatego, że bądźmy szczerzy, że El Pereira aktualnie nie jest tym Joelem Pereirą, którego poznaliśmy. Też chociażby w tym spotkaniu, czytając różne opinie w trakcie czy po meczu, mogłem trafić w większości na komentarze dotyczące tego, w jaki sposób był kręcony na tej prawej stronie, na lewej stronie Orchus. Tak samo jeśli chodzi o Roberta Gumnego. Pierwsze co robi po wejściu, to daje się skręcić przy kolejnej bramce.
3: No, myślę, że generalnie Joel Pereira to jest zawodnik tam, jak w Krakowie oglądaliśmy, to coś mówiliśmy, że Joel Pereira tragicznie wygląda, po czym nagle dał podanie do Iszaka, które mogłoby się zakończyć bramką, i on jest takim zawodnikiem, który przez obecnie, i też myślę, że po poprzednim sezonie też to było widać w wielu spotkaniach, że przez cały mecz gra słabo i nagle daje takie podanie, taką wrzutkę, która kończy się bramką, ale to nie jest wystarczające dla Lecha na ten moment. Może parę lat temu taki Joel Pereira byłby dla nas czymś wspaniałym, jakbyśmy mieli takiego zawodnika. Znaczy mieliśmy, bo wtedy Joel Pereira za Rumaka chociażby był dużo lepszy, ale po prostu w tym momencie Joel Pereira nie jest na ten poziom, a Robert Gumny no też niestety... Mieliśmy trochę taką nadzieję po poprzednim sezonie, gdzie Guma dawał dobre zmiany i dobre ogólnie mecze, no ale w tym momencie jest słabo i wolałbym mieć taką sytuację, jak jest na lewej obronie, gdzie jest Gurgul, który moim zdaniem w tym sezonie też wygląda ogólnie dobrze, tak jak w poprzednim. Uważam, że też w tym meczu jakoś mega nie zawinił. Też dlatego on gra całe mecze. Okej, no na ławce z Joao Moutinho, czy w ogóle go nie ma. No, był na ławce, bo widzę, że masz ten...
0: Był na ławce Joao Moutinho, tylko no, nie cieszy się zaufaniem chyba trenera.
3: No nie dziwię się, także wolałbym mieć taką sytuację chyba jak na lewej obronie w tym momencie, bo no ten Michał Gurgul jest naprawdę stabilny, solidny, nie robi takich baboli w tym momencie, jakie robią Pereira i Gumny. Też to są inni zawodnicy profilem. Ja wiem, że Gumny i Pereira idą raczej do przodu, szczególnie Pereira, ale no, obrońca to jest generalnie klucz, powinien umieć bronić.
2: Panowie mnie zawsze uczyli od samego dzieciaka, ja zresztą całe życie na obronie grałem, że obrońca jest od tego przede wszystkim, żeby bronić, i fajnie byłoby, jakby spełniał chociaż część swoich obowiązków.
0: No, myślę, że to są mądre słowa i myślę, że też troszeczkę Lech się zachłysnął tą nowoczesną piłką, że no, bramkarz to nie ma tylko bronić, tylko ma czas czasem wyjść odważnie. Tym wiemy, jak to się zakończyło, prawie się zakończyło z Krakowią i w tym meczu też parę razy miałem serce w przełyku, gdy Mateusz Lis wychodził do tych piłek bardzo, bardzo wysoko i niekoniecznie jestem zwolennikiem tych nowoczesnych bramkarzy wychodzących, przynajmniej na tym poziomie, na którym jest Lech, bo wydaje mi się, że taki bramkarz może być poza zasięgiem transferowym w ogóle Lecha Poznań, ale to jest inna sprawa. Jeszcze wracając do wątku prawej obrony, czyli obecności Roberta Gumnego i Joela Pereiry. Cóż, no jak zobaczyłem, że Gumny wychodzi w wyjściowej jedenastce, troszeczkę się ucieszyłem, że dostaję szansę, że jest trochę elastyczności u trenera Frederiksena i miewał momenty, że sobie gdzieś tam z tym Emerym w jakiś sposób radził, ale w pewnym momencie meczu to się w ogóle psuło i Gumny był robiony jak ślepy bóbr przez Frederika Emeriego, który no i w pierwszym meczu dawał sobie radę na tle wtedy słabych rywali i w tym spotkaniu również był siłą napędową zespołu. Zresztą jedna z bramek padła też po akcji jego stroną i potem jak Gumny został, mówiąc kolokwialnie, porobiony i to bardzo, bardzo łatwo. Więc cóż, na tej prawej obronie jest troszeczkę kiepsko i mi się wydaje, że też na pewnym etapie Lech popadł za bardzo w sentymenty, to znaczy no Joel Pereira już jest słabszym piłkarzem, Lech stał się trochę lepszy i Joel Pereira wydaje mi się, że troszeczkę odstaje poziomem od reszty składu Lecha Poznań. Już mówię całościowo, nie tylko o tym, nie o tym meczu, bo w tym meczu wszyscy praktycznie dali ciała i też trzeba tą prawą stronę rozważyć, a Robert Gumny wydaje mi się, że został zaś zakupiony trochę bardziej z sentymentu. Nie widzę, żeby za tym też przemawiały jakieś cyferki, jakaś dogłębna analiza scoutingu, jak w przypadku tych zagranicznych piłkarzy, których ściągnął Lech z takim, no powiedzmy, że sukcesem, jak Luisa Palme, czy nie wiem, no powiedzmy, że Pablo Rodriguez'a. Wydaje mi się, że za tym też nie stała jakaś analiza, tylko sentyment i wydaje mi się, że ta polityka sprowadzania byłych piłkarzy może się nam wydawać całkiem okej, tylko żebyśmy też nie zapędzili przez nią w kozi róg, bo nie ma... fajnie, że to są wychowankowie, oni zagrali parę lat za granicą, ale teraz troszeczkę i poziom ligi wzrósł i troszeczkę więcej oczekujemy od Lecha Poznań i trzeba sobie zadać pytanie, czy kierujemy się sentymentami, czy chcemy, żeby Lech rósł.
2: No ale panowie, Karolina, ty już jest na obiektach treningowych,
3: nie,
2: to może.
3: Nie, pomijmy ten temat, bo generalnie dzisiaj konferencja prasowa była, nie, po meczu i Nils Frederiksen wyszedł, no niezbyt pocieszony i pada pierwsze pytanie, już nie powiem od kogo, ale pada pierwsze pytanie, panie Frederiksen, nie. A ten Linety to przyjdzie do Lecha? Kurde, no po prostu pierwsze pytanie, no to Frederiksen dostał drugi raz mokrą szmatą w łeb po prostu, bo to gorszego pytania się nie mogło zadać i raczej nie przyjdzie generalnie, widać z jego odpowiedzi, albo nie chciał mu się na ten temat gadać, ale wczoraj to chyba zdementował.
2: Tak. Mówił, że on tylko trenuje, dlatego, że właśnie jest wychowankiem, ale nie planują go, żeby był w klubie. Moje dwa ostatnie pytania dotyczące tego spotkania. Pierwsze to patrząc na statystyki, 2,38 XG, tylko jedna strzelona bramka, w kontrze Orchus 2,26, aż 4 strzelone bramki. Widać ogromną dysproporcję, jeśli chodzi o sposób bronienia i atakowania między dwoma zespołami. Z jednej strony Lech, który nie potrafi wykorzystać sytuacji, no bo jednak 9 strzałów celnych z niczego się nie wzięło. Z drugiej strony Orchus, który oddaje 6 strzałów celnych i zdobywa 4 bramki.

0: Omówmy się, w sensie to było, jeżeli dobrze pamiętam chronologię, to było sezon po tym, po tej przygodzie, gdzie prawie Fiorentina Lech pokonał w comeback, dobrze mówię, tak? To było dosłownie sezon po, jeszcze na tej, tak to było za Van der Broma, jeszcze na tej takiej fali, że Van der Brom, kurde, on tych Europucharach, jaką fajnie nas prowadzi i okej, ale to nie był ten poziom balona, wtedy to był taki balonik, no dość mały, nie? A teraz to był ten balon, co ludzie latają po prostu nimi, nie? I no dobra, kilka osób się tam zmieści, tam to był taki balon.
1: Tamten mecz został przegrany z Szewcem, z Dekarzem i z paroma innymi panami, którzy dopykali rano wstawali.
2: To prawda, ale myślę, że też jednak w tym roku ta napinka była dużo wyższa. Znaczy raz, że wiedzieliśmy po mistrzostwie przez tak zwaną grupę społeczną Ranking Gorzy, że Lech będzie miał autostradę do Ligi Mistrzów i komputerowców i Ranking Gorzy i zwiastowali, że no już tak dobrze jest, jak nigdy nie było, jak teraz tej Ligi Mistrzów nie będzie, to już nigdy jej nie będziemy mieć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Lech wreszcie na rynku transferowym troszeczkę, no może nie zaszalał, ale zachowuje się dużo dojrzalej i dość szybko ułożył kadrę na sezon, tak? Ten Itery jakby przed szybko, Jalak Jarsajat Mane przed szybko, z tym, że no nie jest do końca gotowy do gry.
1: Do rzutów karnych.
2: To swoją drogą. I też przed Mateusz Lis, te wzmocnienia na papierze wyglądały bardzo dobrze.
0: No to prawda.
2: I się wydawało, że no nie, no a Orhus równolegle się osłabiało, traciło najlepszych zawodników, którzy ciągnęli ten klub przez ostatni sezon, którzy byli ważnymi postaciami także na przestrzeni kilku ostatnich kampanii duńskiego klubu.
0: A Lech nikogo ważnego nie stracił.
2: Lech nikogo ważnego nie stracił. Wszystkie się udało zatrzymać, więc wydawało się, że to już będzie ten sezon. I kolejna rzecz to jest ten pierwszy mecz. To, że Lech tam zmiótł to Orhus, że wyglądał na dużo lepszy zespół, że wydawało się, że taka strata jest nie do odrobienia. I też no, Orhus nie dysponuje wystarczająco dużą jakością, by móc być w stanie to odrobić. No ale Lech się bardzo przysłużył, by Duńczycy swoje marzenie mogli spełnić. I Mateusz Lis na bramce, no niestety oczekiwania były wielkie, nie wiem co się stało, były mnóstwo opinii, że to jest najlepszy bramkarz tureckiej ligi, a turecka liga no też nie jest słaba, tam gra bardzo dużo dobrych ofensywnych zawodników, świeżo co ściągniętych z lig top 5.
1: O czym się przekonał Górnik Zabrze też dzisiaj.
2: Tak, o czym się także przekonał Górnik, z tym, że Górnik też przynajmniej zostawił to serce na murawie i nikt się po nich nie spodziewał,
0: że przejdą Fenerbahce.
2: Ani nawet, że no nie, że będzie Kilemis w rewanżu, że walczą po prostu do ostatnich.
0: To się ranki gorze cieszą, bo remis, także jest jakiś punkcik, nie? Do rankingu.
2: No ale już nie ma punktów, bo Lech przegrał.
0: Aj, no to jednak na minusie.
1: Czyli dzień na minus.
0: No to, no tak, no właśnie zapomniałem, co chciałem powiedzieć, bo miałem jakieś mądre przemyślenia, ale no dobra, no to przechodzimy do Mateusza Lisa w takim razie, w sensie, no tutaj 4 mecze to są na razie, więc on też nie zrobił aż takich błędów, żeby go skreślać w tym momencie, tak jak Rutko, bo Rutko chyba po 3-2 meczach został skreślony, ale słusznie. Tutaj to jeszcze nie jest ten moment aż tak. Myślę, że nie ma co się tak zagłębiać, ale też taka krótka anegdotka, gdy jechaliśmy z Ziemowitem, już byliśmy tutaj na kampusie, to Lis tam wybiegł, nie? Lis i prawie go przejechałem, ale się zahamowałem i wtedy właśnie
1: to Ziemowit
0: powiedział wtedy, o tu jest Mateusz Lis i to nie było go na meczu, no nie było. I to jest to, o czym też mówisz. Dziewięć strzałów celnych Lecha i Orhus miał świetnego bramkarza, który w ogóle był na ławce w poprzednim meczu. Nie powiem, że ten mecz im uratował, bo mimo wszystko po prostu Orhus był lepszą drużyną na boisku i te ataki Lecha były trochę i tak ślamazarne i to XG to jest takie, wiesz, nabite przez po prostu takie okej akcje. Ale 6 strzałów celnych, 4 wpuszczone. No przepraszam bardzo, ale Mateusz Lis powinien dwa z tych strzałów co najmniej obronić. Dwa, na pewno z czwartej bramki.
1: To dorzucę tylko, żeby potwierdzić to, co mówicie. Patrząc na statystyki, które różne strony w tym momencie oferują, że tak powiem, Mateusz Lis drugi najgorszy zawodnik w całym spotkaniu. Gorszy był tylko rzekomo Antek Kozubal. Nie wiem, czy potwierdzicie, natomiast...
0: Nie. Myślę, że było dużo gorszych od Kozubala.
1: Czysto statystycznie to, co tutaj schemat przedstawia, to właśnie...
0: No karny myślę, że ten
1: bardzo możliwe, że to tak wygląda. Natomiast bramkarz Orhus, najlepszy zawodnik meczu.

0: Hedenstadt 9,1 ocena. To pokazuje, mam wrażenie, jaką tutaj różnicę zrobiła ta jedna pozycja, która wydawałoby się, że jest dobrze obsadzona, ale coś jednak nie kliknęło tak, jak powinno. No bo... Tak jak rozmawialiśmy, no przechodząc z Ligi Tureckiej, jeden z najlepszych bramkarzy, jeśli najlepszy w ostatnich latach, no wydawałoby się, że jest to na pewno wzmocnienie. Posadzony Bartek Mrozek na ławkę rezerwowych, a koniec końców wychodzi Mateusz Lis na takie spotkanie i okazuje się potem, że trzeba go szukać na kampusie Morasco, bo przez cały mecz był niewidoczny. No jeśli chodzi o Luisa Palmę, też mam wrażenie, że ostatnio trochę przygasł, że to już nie jest ta iskra, która była chociażby przez pewne momenty zeszłego sezonu. Nie wiem, czym to jest spowodowane.
1: Widziałem gdzieś komentarz, że Luis, nie musisz już zbijać cen, już jesteś kupiony.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że czasami zawodnicy tak mają, że kiedy zostają wykupieni, to nagle im się odechciewa grać.
1: Nowy kontrakt, to
0: nowy
1: to
0: kontrakt,
1: jest klasyk,
0: to już nie trzeba. No tak czy inaczej... No, mówię, z perspektywy osoby śledzącej ten mecz nie na stadionie, mam tej, która czytała bardzo dużo w trakcie spotkania tego, co dzieje się w internecie, no to mam wrażenie, że ten balon, ogromny balon, o którym powiedzieliście, pękł i to taki huk, który było słychać, myślę, w każdym polskim województwie, szczególnie w okolicach Gorzowa, gdzie z piłką nożną nic wspólnego nie mają, taka dygresja.
2: Pozdrawiamy naszego realizatora Bartosza Węczuka, który jest z nami dzielnie.
1: Tak, pozdrawiamy.
0: Zdecydowanie. Chciałbyś coś dodać?
2: Właśnie chyba tutaj próbuję się dobić do mikrofonu.
0: Albo wybić mój mikrofon.
2: Jest wolny.
1: Może coś o Lechu.
3: Witam. Oglądałem też trochę ten mecz, przyznam się, bardzo smutno mi było, ale sprzątałem też przy okazji mieszkanie, więc miałem dwa powody, żeby było mi smutno, ale Lech był zdecydowanie tym gorszym.
0: No Lech dzisiaj nie posprzątał.
3: Nie, ci zdecydowanie stali pozamiatani. Zgadzam się z kwestiami gorzowskimi. Tutaj futbolu nie ma, ale tak jak już mówiłem Mikołajowi, zanim przyszliście, drodzy eksperci, że jesteśmy jako województwo lubuskie prawdopodobnie najbliżej ekstraklasy w historii.
1: Tak?
3: Tak.
2: A bo jest...
3: Bo Jelechia Zielona Góra jest w drugiej lice i idzie im coraz lepiej.
1: Dobra.
3: Budują coraz mocniejszy skład.
1: To jest kandydat, żeby Lecha z Pucharu Polski wyrzucić.
3: Tak, no Jagiellonie im się
1: zdarzyło. Drugoligowa drużyna, tak
3: jak... Jagiellonie wyrzucili, z Legią Warszawa prawie wygrali lata temu, więc widzę potencjał.
2: No jak najbardziej.
3: Szczególnie jeśli mówicie, że Fredriksen nie jest trenerem na Puchary. No to co?
1: Ale na polski puchar to ewidentnie nie jest trenerem akurat.
2: Zdecydowanie. Wszyscy tylko nie Resovia. I Orhus, i Lincoln. No niestety też mi się wydaje, że nie wiem, ten mecz też był dla mnie swojego rodzaju ewenementem. Pod tym względem, że do tej pory jednak gdy Lechowi nie szło w jakimś meczu, to gdzieś łatwo było znaleźć jakiś w miarę sensowny powód, na przykład w spotkaniu z Krakowią ostatnio, najłatwiejsze, że po prostu Krakowia się zamurowała i Lech niekoniecznie sobie radzi przeciwko takim rywalom i że to był mecz przyjaźni i że w meczu przyjaźni to nigdy Lechowi nie wychodzi tak naprawdę i zawsze naszym zgodowiczom kulturalnie oddajemy punkty. I też dużo było jakichś ale i dużo było jakichś takich, powiedzmy, sensownych wyjaśnień w meczach z poprzedniego sezonu, które nie szły Lechowi. No jesienią była ta flaga kontuzji, w eliminacjach do Ligi Mistrzów była Crvena Zvezda, która jest dużo lepsza, potem było Genk, które też było dużo lepsze, w lidze konferencji był Szachtar. Zawsze coś się dało znaleźć tak naprawdę na, co nie całkowicie oczywiście, ale do pewnego, w pewnym sensie dało się zrozumieć, dlaczego mecz się skończył w taki, a nie inny sposób. A dzisiaj przeciwko Orhus absolutnie nie wiemy, co się dzieje, bo Lech nigdy nie miał takich oporów przed tym, żeby grać do przodu. Lech Frederiksena przyzwyczaił nas do tego, że lubi grać do przodu, że mu to dobrze idzie, że sobie na tle na przykład polskich drużyn doskonale radzi na małej przestrzeni, że jest w stanie tworzyć fenomen akcje, a w drugiej połowie była stagnacja. Piłkarze odpowiadający za rozegranie piłki momentami po prostu dłuższy czas stali właśnie z futbolówką przy nodze i mieli po prostu dużo szczęście, że już Orhus nie musiał presować, bo gdyby jeszcze Orhus presowało, to już się boję myśleć, to myślę, że do tych karnych byśmy się pewnie nawet nie doczekali. Bardzo myślę, że nawet do dogrywki byśmy nie doczekali i byśmy troszeczkę wcześniej narzekali na tego Lecha na antenie Radia Meteor. Straszne to było doznanie. I cóż, no już mokra szmata wróciła i to tak wróciła, że ją bardzo, bardzo czuć, że trzeba zbierać szczękę z podłogi albo z drogi.
1: Plus jest taki, że jakiś szukać to jest początek sezonu, mimo wszystko.
2: Ja nie szukajmy plusów jeszcze.
1: Nie, no dobra, chodzi mi o to, że po prostu, no takie mokre szmaty akurat, no mówię, ja uważam, że to jest dużo gorsze niż Spartak Trawa. Okay. Jednak tak ja tak mówię to bardziej od serca, to co odczuwam w tym momencie, to co odczuwałem wtedy. Też myślę, że ważny jest czynnik tego, że ze Spartakiem odpadliśmy na wyjeździe, tutaj odpadliśmy u siebie i to jest też taki dość ważny czynnik. Ta cisza, kiedy było tylko słychać kibiców Orhus, którzy fetowali tak naprawdę, no będzie gdzieś tam w głowach kibiców Lecha już na dłuższy czas. No czy to, no to może być to jakiś plus, to jest początek sezonu, że może taka mokra szmata na początek coś tam wniesie, może coś się zmieni i następne mecze będą wyglądały lepiej w europejskich pucharach, bo one dalej są. No ja rozumiem te odczucia.
2: W polskich pucharach może, ale na przykład meczu z Wieczystą najbliższego kompletnie nie widzę.
1: No to ciężko powiedzieć, bo też mecz z Krakowią, tutaj nie ma co chyba bardzo się rozdrabniać na tym meczu, bo tutaj to jest kolejny właśnie mecz, co mówiłeś, że możemy szukać tutaj, że no Lech zawsze miał problem z drużynami, które się murują. No super, że miał problem, to może niech go przestanie mieć. Jest mistrzem Polski, który chciał grać w Lidze Mistrzów, teraz chce grać w Lidze Europy, także może mieć przestać problem z drużynami, grać z drużynami, które są słabsze, po prostu zacząć umieć z nimi grać, bo Krakowia się po prostu zamuruje, no sorry, to nie może być to wymówką, trzeba po prostu grać z takimi ekipami, a z Krakowią to chyba było jeszcze gorzej do przodu niż teraz Orkut, mam wrażenie, ale dobra, że tam w ogóle nie było akcji.
0: Lech tak naprawdę nigdy nie chciał zdobywać punktów z Krakowią, przynajmniej 3 punktów, więc tutaj bym nie szukał tłumaczeń. Tu po prostu, tak jak wspomniał Ziemowit, mecz przyjaźni, zawsze można sobie razem pośpiewać. Ja w ogóle nie kupuję meczów przyjaźni o tyle, że dla mnie to jest zawsze... Jeśli chodzi o to, co dzieje się na trybunach, jest to co najmniej śmieszne. Wspólne przyśpiewki, nie wiem, nie za bardzo rozumiem. To nie jest mecz towarzyski w przedszkolu. To
2: święta rzecz.
0: Tak.
2: Kopasy i poznański Lech.
0: Natomiast rzeczą chyba, która najbardziej mnie chyba zaskoczyła, szczególnie po tym, słuchając tego, co mówicie, jest fakt, że tak jak jeszcze byłbym w stanie spodziewać się, jakkolwiek irracjonalnie to aktualnie nie brzmi, że Lech straci 4 bramki w meczu z Orhus, tak nie spodziewałbym się, że strzeli tylko jedną. W sensie, byłbym w stanie się zgodzić, jeśli ktoś by mi powiedział, że może taki mecz się wydarzyć, że Lech straci kilka bramek, ale oczekiwałbym przynajmniej, że będą atakowali na tyle skutecznie, że coś strzelą, bo tak jak mówicie, Lech był znany z tego, że do przodu raczej w piłkę grać potrafił i tego problemu ze strzelaniem bramek na dosłownie nie ma.
1: Nie wiem, czy to omawialiśmy, ale nie było napastnika przez bardzo długi czas. Aniero wszedł bardzo późno na boisko, a tak, no mówiliśmy coś o tym, ale nie było też napastnika, to też jest raczej no, ważny wątek w tym, że nie było bramki przez bardzo długi czas, dopiero w dogrywce. No nie miał kto strzelać tych bramek niestety. No Mikael Iszak, tak samo jak w meczu z Krakowią, był bardzo słaby. Tutaj nawet nie miał żadnej sytuacji, tak naprawdę po prostu go nie było w tym meczu. Aniero dopiero coś tam wniósł i miał jedną czy tam dwie okazje. Tornarsu w ogóle miał prawie pustą bramkę przy jednym rożnym, ale no nie strzelił w bramkach niestety. Także tych bramek powinno padać więcej, ale to też jest bardzo często dyskusja przy meczach Lecha, które zawiodły, że po prostu Lech ma pustą bramkę, ma świetną sytuację i co, i nagle ich bramkarz jest świetny, Franciszek Plach, czy ktokolwiek, czy teraz ten z Orku, nie pamiętam, jakie mam nazwisko, proszę powiedzieć.
2: Christiansen,
1: no częściowo uratował Orhus, ale no nie wydaje mi się, bo Lech już któryś raz ma taki mecz i to od, nie od zawsze, tylko od 2 lat, od kiedy Frederiksen jest, to problemy ze skutecznością w meczach, gdzie mają po 30 strzałów, są i ciągle będą, niestety, mam
4: mam wrażenie, bo ten mecz nic nie zmienił, tylko pogorszył ten stan. No także tak to wygląda pod tym względem. Też się dziwiłem, bo naprawdę powinny paść jeszcze dwie bramki co najmniej, ale nie padły. I to jest jednak wina piłkarzy, wina przygotowania mentalnego. No Lech po prostu nie wyszedł na ten mecz. Orchus wyszło po prostu, żeby gryźć piach, żeby walczyć, a Lech Poznań po prostu wyszedł po to, żeby odpukać mecz. My już jesteśmy w Baku, czy tam w Atenach, czy już w ogóle na Santiago Bernabeu my już zaraz wychodzimy, nie? Więc co my mamy z tym Orchus śmiesznym grać? I Orchus pokazało, jak się gra w piłkę i jak się po prostu walczy o swoje. Drużyna, która no zakładam, że bardzo dawno nie grała w pucharach, bo przynajmniej na tym poziomie.
2: W Lidze Mistrzów nigdy,
4: także, a nagle wychodzi na Lecha, który w Lidze Mistrzów już przecież praktycznie grał, no i ich pokonuje.
2: Nie wiem, Lech nigdy nie był jakoś tak turbo blisko
4: Ligi Mistrzów. A nie, no w tym sezonie byli już praktycznie.
2: A no w tym sezonie
4: o to mi chodziło.
2: W głowach kibiców i w głowach piłkarzy tak, to już Lech Poznań rzeczywiście.
4: Jedna rzecz tylko, dygresja. Kolega mi dzisiaj napisał, on jest takim trochę komputerowcem i on bardzo lubi ciekawostki, statystyki i mi powiedział, że Raków w tym wieku był bliżej Ligi Mistrzów niż Lech Poznań.
2: Tak.
4: To po prostu jak ja to usłyszałem, byłem takie, nie stary, to się zmieni. No i się zmieniło, kurwa.
2: No. Ale jest to dość przykre, że na stadionie w Sosnowcu było słychać hymn Ligi Mistrzów, a przy bułgarskiej przez najbliższy rok co najmniej tego hymnu nie usłyszymy, ale no będzie tyryryryry.
4: Całe szczęście, tęskniliśmy
2: za Ligą Konferencji albo Ligą Europy, bo mają ten sam hymn. Długo było czekać. Jeśli chodzi o gry do przodu, tak, no to było straszne, było bolesne, zwłaszcza, że są piłkarze, którzy doskonale sobie z tym radzą, ale no ile razy po dograniu zawodnik Lecha się minął z piłką, ile razy można było do kogoś realnie podać do przodu, ale obrońcy albo szóstka czy ósemka się zbyt długo zastanawiali, co z tą piłką zrobić, tam grali między sobą, no nie dało się tak naprawdę tego wszystkiego ogarnąć i nie wiem, czy dyskusję o Lechu jest sens ciągnąć, czy coś byśmy pewnie o Ekstraklasie powiedzieli?
0: Tak, zdecydowanie, tylko jeszcze jedno zdanie na sam koniec chciałem dorzucić, że nie wiem jak wasze stanowisko, natomiast ja chyba na tym etapie, w tym momencie, po tych dwóch mistrzostwach wolałbym fajną, ciekawą przygodę w Lidze Mistrzów, aniżeli trzecie z rzędu Mistrzostwo Polski, gdybym musiał wybierać, bo nie mówię, że taka była jeszcze dzisiaj potrzeba. Natomiast uważam, że bezsensownym jest, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, wygrywanie mistrzostwa po to, aby w pierwszej rundzie eliminacji się z tą Ligą Mistrzów pożegnać. Dla mnie jako kibica jest to po prostu bolesne, bo cały rok pracujesz na coś, o czym marzysz, kiedy w końcu ci się wydaje, że wszystko się układa, wszystkie gwiazdy układają się tak, jakbyś tego chciał, to sam po prostu sobie wsadzasz kij w szprychę.
2: Myślę, że
4: dobre zakończenie.
2: Że Liga Mistrzów nie jest dla Polski.
4: Nie w tym momencie, no Lech Poznań jeszcze ani
2: po
4: żadna...
2: Po prostu Liga Mistrzów nie jest dla Polski.
4: No chyba nie, no Lech Poznań i polskie drużyny
2: dla Poznania
4: ogólnie...
2: to już w ogóle nie jest.
4: No, ale próbują już od jakiegoś czasu wyemancypować sobie prawo do grania w Lidze Mistrzów, tak jak z innych dobrych lig drużyny. Nawet niedobrych, nawet lig, które są teoretycznie w rankingu niżej. No przecież grała Pafos teraz, Karabach gra
2: no,
4: regularnie.
2: No klubów dziwnych w Lidze Mistrzów.
4: No właśnie, ale żaden z tych klubów nie jest polski i to już od jakiegoś czasu. Ja wiem, że to się powtarza, że my się powtarzamy, że my tęsknimy, znaczy my trochę mniej, ale mimo wszystko ja mam duży sentyment do tej Legii, która Radowicz, Oddział Foe, którzy grali jak równy z, no może nie aż tak równy, ale no z Real Madrid, chociażby z Borussią Dortmund. Wiem, że to jest takie gadanie już od 10 lat, ale mimo wszystko trochę się za tym tęskni i chciałoby się taką przygodę, żeby chociaż Lech wszedł do tej Ligi Mistrzów i zdobył 4 punkty. To by było już coś wesołego. To by było już naprawdę fajne, ale nie, będzie ćwierćfinał Ligi Konferencji albo 1/8 Ligi Europy. No, kurczę, no.
2: Poczekajmy, zobaczymy, jak to z tą Europą dalej będzie. Więc tak, Liga Mistrzów nie jest dla nas i na tym po prostu zakończmy i zaraz wrócimy do omawiania ostatniej kolejki PKO Ekstraklasy.
4: Coś wesołego w końcu będzie.
2: Tak.

0: Są takie spotkania, które się wszystkim podobają, które wszyscy uważają za piękne. Tak jak piękna była modliszka, która ostatnio wyświetliła mi się na jednej z platform, na jednym z social mediów, gdzie jedna pani pytała, co to za ważka, która wleciała jej do mieszkania. Okazało się, że to była ogromna modliszka, niekoniecznie z ważką czy z konikiem polnym miała coś wspólnego.
1: Modliszki latają?
0: Wiesz co... Nie, skaczą.
1: Przerwałem ci z głupiego pytania, przepraszam.
0: Modliszki bardziej skaczą, natomiast mają takie ręce chwytne, które wyglądają przerażająco. Gdyby były większe, trochę bym się ich obawiał. Na szczęście większe nie są, przynajmniej te polskie. Ale piękne jak modliszka, uważam, że nie było spotkanie Zagłębia z Piastem. Może to dlatego, że są dwie znienawidzone przeze mnie drużyny.
2: Chciałbym zrobić VAR, tak się robi w piłce chyba.
1: Tak jest VAR.
0: Ale to musisz telewizor pokazać.
1: Pokazał. Brawo.
2: Modliszki potrafią latać, ale robią to rzadko na krótkie dystanse.
1: A, to jak kurczaki trochę. Tak kury, bo kury też potrafią, ale też to robią na krótkie dystanse i bardzo rzadko. Także porwałem właśnie modliszki do kury.
2: Elegancko.
1: No to nie był piękny mecz, ale muszę ja tu przyznać, że jeżeli miałbym wyróżnić dwie drużyny, które zagrały najlepszy mecz indywidualnie w tej kolejce Ekstraklasy, to byłoby to Zagłębie i byłaby to Wisła Kraków. Do Wisły przejdziemy potem, zaczynamy od Zagłębia Lubin, które pokonało Piasta 2-0. Chociaż ja zacznę od Piasta, bo to jest absolutnie, przestraszyłem się trochę tych drzwi, ale nie, rozumiem. Ogólnie Piast Gliwice, jak powiedziałem, że indywidualnie Zagłębie wyglądało na najlepszą drużynę w tej kolejce Ekstraklasy z Wisłą, to Piast wyglądał chyba na najgorszą, w sensie...
0: Cóż za niespodzianka!
1: ale ja nie chcę znowu mówić, że no ewidentnie spadł, no bo jeżeli w pierwszym składzie masz Filipa Borowskiego, Jakuba Lewickiego, Oskara Leśniaka oraz Szczepana Muchę, nie wiem, nie miałem powiedzieć, jakim jest Szczepan Mucha, sprawdziłem.
3: W Puszczy kiedyś,
1: chłopak ma...
3: W Termalice.
1: W sensie ja nic do niego nie mam, oczywiście. Szacunku. Szczepan Mucha to jest zawodnik. W poprzednim sezonie był w Piaście Gliwice przez cały sezon i zagrał łącznie 60 minut. Gościu ma 22 lata i on wychodzi teraz w pierwszym składzie na skrzydło. No to jest... No i zagrał fatalnie, no bo czego się innego spodziewać po zawodniku, który w ogóle nie grał w Ekstraklasie.
3: Ktoś nazywa Szczepan Mucha.
1: Dobrze, bo Szczepan Mucha nas pozwie zaraz. I ten skład jest okropny, a na drugim skrzydłu jest Jason Lokilo, który jest pocieszny, ale nie potrafi za bardzo na tym poziomie niestety grać. Ma jeden dobry mecz na 15. Ten napastnik Samuel Entamak Endimba, którego też nie było w tym meczu i ogólnie fatalnie to wyglądało. Domen Grill, fatalny mecz, tak samo. Także po prostu jak patrzę na tą kadrę, no to sobie myślę, jakaś jakość, no to Igor Drapiński. Koniec. Jeszcze był Jakub Łabojko, który też nie zagrał wcale tak fatalnie. Jeszcze tutaj Bartek pisze, że Szczepan Mucha zszedł w 67 minucie. Za późno niestety.
0: No, 67 minut za późno.
1: Czyli zagrał więcej już niż w poprzednim sezonie Ekstraklasy.
3: Może już jest limit.
1: Może tak. Także Piast Gliwice wyglądał okropnie. Nie wiedzieli, co mają grać po prostu. Potem jeszcze weszło kilku losowych piłkarzy, którzy nic kompletnie nie zmienili.
0: Felix, który jest ich jokerem od dobrych 2 lat i ani razu nie uratował im spotkania, jest dla mnie legendarnym piłkarzem.
1: No, ale on jest legendą Piasta, no ale on ma 34 lata.
0: Pożegnajcie się z nim, już błagam.
1: I w tym momencie trener myśliwiec wolał wystawić właśnie Bojgarda i Szczepana Muchę zamiast Jorge Felixa. To też jest jakaś oznaka. Także Piast Gliwice jest okropny i w tym momencie oni wyglądają na papierze jeszcze bardziej do spadku niż przez poprzednie 5 sezonów. Ale znowu nie spadną. Zobaczymy. Ale Zagłębie Lubin fajnie wyglądało. Ale ty chcesz o coś o Piaście pewnie.
3: Tak, Zagłębie rzeczywiście wyglądało dobrze, ale na tle Piasta Gliwice wydaje mi się, że trudno wyglądać źle, zwłaszcza Piasta Gliwice w takim składzie. I troszeczkę jest mi szkoda trenera Daniela Myśliwca, że, bo to nie jest zły trener, on się utrzymał z Piastem Gliwice w poprzednim sezonie, więc nie może być zły, ale troszeczkę szkoda mi jest z tego powodu, że on nie dostał w swojej karierze nigdy do poprowadzenia poważnej drużyny. A widać, że ma papiery na to, żeby pójść krok wyżej, nie tylko do zespołu którego maksymalną aspiracją jest utrzymanie w lidze. W tym sezonie obawiam się, że Myśliwiec, że nawet właśnie Myśliwiec tego Piasta nie uratuje, bo absolutnie popularne Piastunki zagrały najgorzej chyba, może nie najgorzej, ale były jedną chyba z gorszych drużyn w minionej kolejce PKO.
1: Mi się właśnie wydaje, że najgorszą, ale to może
3: bardzo,
1: tak...
3: Bardzo możliwe, też trudno to jakoś sensownie zestawiać, no bo też zauważmy, że w każdym powiedzmy sezonie, czy tam w każdej rundzie, Piast zawsze miał jednego czy dwóch zawodników, którzy byli w stanie tego Piasta troszkę ciągnąć za uszy, że był w poprzednim sezonie Dziczek, wcześniej był Michael Ameją.
1: No Felix też w pewnym
3: Felix
1: momencie.
3: Też oczywiście miał swój prime w Piaście dawno temu, ale oczywiście miał, nie odbierajmy mu
1: no i Plach jeszcze bym powiedział, że tak częściowo.
3: Tak, i Plach, ale teraz nie ma tutaj żadnego piłkarza, którego bym widział jako takiego, który by stanowił o sile Piasta Gliwice. Jeżeli jest to Jakub Łabojko, to
0: znaczy, to ja mam plecą. To ja mam pytanie do Bartka. Nie wiem, czy masz włączone składy z tego meczu, mam nadzieję, że nie. I chciałbym zadać tobie pytanie, jak myślisz, wymienię cztery poprzednie kluby tego zawodnika i nazwisko tego zawodnika, który mają być jokerem w tym meczu ze strony Piasta i powiedz mi, które z nich to jest jego nazwisko. Karmiotisa, Katsantonis, Panserajkos, Dalkrut czy Ayanapa?
2: ten drugi Katsuanak Greka brzmi.
0: Jest Cypryjczykiem, aczkolwiek no to zgadłeś, tak, bardzo to prawda. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że z całym szacunkiem, ale jeśli faktycznie...
2: Ale no wybitne nazwisko, nie
0: jestem zdania, że ta liga idzie do przodu i bardzo mnie to cieszy i są spotkania, które cieszą moje, czy też innych oko, to na pewno, nawet jeśli jestem postronnym kibicem. Nie zmienia to faktu, że patrząc na takich zawodników, jak chociażby Andreas Katsantonis, który...
3: Z tych
0: Katsantonisów.
1: Z starego Katsantonisa.
0: Ja naprawdę czasami zastanawiam się, jakie procesy zachodzą w głowach niektórych osób, że wynajdują takie perełki, które potem...
1: Dobra, ty się śmiejesz, ale Katsantonis zabrał Lechowi 2 punkty w poprzednim sezonie, bo wszedł po półrocznej kontuzji, to jest on, nie? Dobrze pamiętam, że to jest Katsantonis. On wszedł po półrocznej kontuzji i strzelił w ostatniej minucie główkę golą, ale teraz
0: możesz... Główkę golą.
1: Gola główką, możesz zrobić VAR, ale jestem praktycznie pewien, że to był właśnie Andreas Katsantonis, bo to
0: ja ci powiem lepszą ciekawostkę. Dawaj. Andreas Katsantonis w swoim życiu rozegrał 11 sezonów. W jednym z nich strzelił 19 bramek.
1: Ja ci kręcę.
0: W pozostałych 10 nie strzelił połowę tego, co w jednym sezonie. Czyli
3: tak,
0: 10...
3: był to Katsantonis po asyście Felixa.
0: I wszystko, co powiedziałem, zostało właśnie obalone. Na szczęście nie ja tu jestem ekspertem. Nie zmienia to faktu, że napastnik, który w 11 latach swojej kariery piłkarskiej strzela w 10 z 11 lat strzela 10 bramek, czyli nawet nie jedna na sezon, z całym szacunkiem dla mnie nie jest napastnikiem, który powinien w tej lidze grać, ale może ja czegoś nie widzę, co Piast Gliwice widzi.
1: Tak, jest też argument oczywiście u Piasta, że to jest klub biedny, nie ma jak sprowadzić zawodników, ale Zagłębie Lubin, znaczy ja wiem, że Zagłębie Lubin jest bardziej zamożny niż Piast Gliwice, ale mimo wszystko nie sprowadzają dużych nazwisk, przynajmniej teraz w tej kadrze meczowej nie widziałem takich nazwisk, bo grał chociażby Dziewiatowski, Alomerowicz, który w pewnym momencie był świetnym bramkarzem, jak na poziom ekstraklasy, albo przynajmniej dobrym, ale teraz był po takim raczej momencie średni w karierze.
3: W Zagłębiu dalej w obronie jest Sławniczak z Nalepą.
1: Właśnie.
0: I
1: właśnie o to mi chodzi, że i Mateusz Grzybek jest jedną z gwiazd Zagłębia Lubin, także można ułożyć i Korona Kielce też była dobrym tego przykładem w poprzednim sezonie i jeszcze poprzednim, że można ułożyć sprawną, dobrą drużynę, nie ściągając wcale wielkich nazwisk. No Sebastian Kerk też zagrał dobre spotkanie, a jest zawodnikiem Spadkowicza, najlepszym, ale mimo wszystko Spadkowicza i to 30-paroletnim, a na ataku gra Michalis Kosidis, czyli też zawodnik Spadkowicza, czyli Puszczy Niepołomice. I Zagłębie Lubin z tej ekipy potrafi zrobić drużynę, która zagra dobry mecz. To z Piastem, tak jak mówię, ciężko zagrać słaby, ale w poprzednim sezonie Zagłębie miało podobną kadrę i też grało przynajmniej jakiś czas dobrze. Także da się, po prostu Piast Gliwice ma beznadziejny scouting i to już jest trochę poziom Radomiaka. Może nie są to aż tak zabawne przypadki, że jednak Radomiak potrafi znaleźć ciekawsze perełki i się częściej im to też udaje. że znajdują jakieś indywidualności fajne, ale no mimo wszystko Piast Gliwice po prostu leży pod tym względem i ta kadra meczowa była, jest naprawdę no okropna. No przepraszam panie Szczepanie Mucho, ale no jest pan trochę tutaj akurat symbolem tego, jak słaba jest ta kadra. Mam nadzieję, że kariera się potoczy dobrze, kibicuję, ale no jednak to, że pan zagrał w pierwszym składzie, zagrał więcej minut niż w całym poprzednim sezonie, to pokazuje, jak w beznadziejnym położeniu jest teraz Piast Gliwice.
0: Jedynym muchą jest Jan Mucha i ja przy nim pozostaję. O, innego...
1: A na Mucha jeszcze była taka aktorka.
0: Mniej w piłkę grała faktycznie?
1: Tak, no trochę mniej.
0: Ale była. Natomiast plus Radomiaka jest chociażby taki, że oni uczą nas geografii. Jeśli ktoś miał problemy z zapamiętywaniem różnych państw, czy nie wiem, problem z nauką języka portugalskiego, no to oni na pewno nam w tym wszystkim pomogą.
3: Z pewnością. Mi się wydaje, że scouting Radomiaka Radom to jest taka współczesna wersja kolonizatorów. Oni po prostu eksploatują zasoby piłkarskie z dalekich krajów, ale wracając tutaj do Piasta, do Zagłębia Lubin. Nie jestem jeszcze przekonany do Zagłębia Lubin po tym meczu, gdyż no, mieli bardzo łatwe zadanie, ale wydaje mi się, że dysponują solidnymi zasobami, żeby to się udało. Jakub Sypiak zagrał świetny mecz, strzelił gola, zaliczył asystę, czego chcieć więcej. Ma piłkarzy, których też troszeczkę... Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale powiedzmy, że troszeczkę chcą robić show. Bo Marcel Reguła, jak się złożył tej przewroty, wprawdzie nie trafił, ale się złożył do przewroty. Nie każdy może być Kamilem Zapolnikiem, niestety. A Sebastian Kerk, co walił te piłki z dystansu nałogowo, jak z każdej możliwej pozycji, licząc, że Anusz może wpadnie. Wydaje mi się, że to jest jedyny atut piłkarski Sebastiana Kerka, ale to czyni, że Sebastian Kerk jest... zawodnikiem jakoś tak cenionym w Ekstraklasie i wygląda nieźle. Nie,
1: do zapamiętania. A te rajdy Mateusza Grzybka i ten jeden, który trochę przypadkowo skończył się bramką, no to też jakieś show było, nie? Mateusz Grzybek naprawdę, nie wiem, czy on był w tym meczu wahadłowym, chyba był wahadłowym, no to on naprawdę tam latał i tego Lewickiego biednego kręcił, jak każdy zawodnik Pereira obecnie. No i Mateusz Grzybek naprawdę zrobił wielkie show i w końcu mu się ten jeden rajd naprawdę udał i zakończył się asystą właśnie do reguły.
3: Wniosek jest taki, żeby oglądać Zagłębie Lubin, bo tutaj na pewno w meczu Zagłębie Lubin padnie jakiś dorki dziwny gol z jakiejś dziwnej pozycji albo z przewrotki. Coś będzie w meczach Zagłębia Lubin, co tak trafi do takich momentów, w których zapamiętamy ten sezon na 100%.
1: Ale żeby Zagłębie Lubin coś osiągnęło, musi mieć w końcu napastnika, no bo możemy się pośmiać z Kosidisa i Szabo, ale no trzeba mieć napastnika jednak. Marcel Reguła chyba nie jest dziewiątką.
0: No szczególnie, że możliwe, że Marcel Reguła tego sezonu nawet w naszej lidze nie dokończy. No. Jest to bardzo prawdopodobne, że pożegnamy się z nim szybciej niż później. Teraz sprawdziłem sobie bramkarza Piasta, Domen Grill. Ja w ogóle nie miałem świadomości, że mam do czynienia z takim piłkarzem. I Domen Grill, który grał w klubie Brawo. W takim razie gratulacje. No jest to wyjątkowy talent. Cieszę się, że go mamy. Średnia ocen 5,3. Na razie mogło być gorzej. Stary, zgrillowałeś się przychodząc do Piasta, ale mam wrażenie, że...
1: Ale poprzedni sezon grał w drugiej lidze portugalskiej.
0: Jak każdy z poprzednich 7 i mam nadzieję, że ten będzie
3: Brawo
0: jego pierwszym...
3: Brawo to jest klub taneczny, który zakończył swoją 6-letnią działalność niedawno. Jeszcze nie wiem gdzie, ale...
1: Nie, Brawo to jest w Słowenii, ja kojarzę ten klub, ale...
3: Tak, Brawo. To jest klub Brawo we Włocławku.
0: No, gdybym miał pracować we Włocławku,
3: ostatnie
0: też bym...
3: Ostatnie zdjęcia z 2011 roku na fanpage.
1: Ale to jest pan Nomen chyba, zawodu.
3: Może tak.
1: Ale są. Bardzo dobrze, panowie, to zakończmy wątek tego spotkania z Zagłębiem Lubin 2-0 Piast Gliwice. No i następny mecz ciekawszy, myślę, że jeden z najlepszych, czyli Wisła Kraków Gieksa, ale to po piosence Pijamy Porno.

0: teraz tak sobie gadaliśmy poza anteną i takie słowo, bardziej wyraz Redemption Arc bardzo nam się tutaj spodobał, do tej kolejki idealnie pasuje, no i Wisła Kraków zrobiła fantastyczne właśnie, nie wiem jak przetłumaczyć Redemption Arc, chciałem to jakoś ładnie powiedzieć, zmartwychwstanie po prostu, bo Wisła Kraków, której nie było przez 4 lata w Ekstraklasie, trochę ich brakowało mimo wszystko, może tak tego nie czułem, kiedy ich nie było, ale kiedy wrócili, to jednak to trochę można odczuć, szczególnie, że weszli z piłkarską jakością, też właśnie nazwisko Jordiego Sancheza, czyli zawodnika, który miał dość średnio udaną przygodę w Widzewie Łódź i teraz przychodzi... Słucham?
1: W Japonii też.
0: A to przepraszam, jeszcze w Japonii, pewnie w Brawo grał.
1: Każdemu się zdarza i Łódź z Japonią pomylić.
0: A jeszcze... Tak, dokładnie. Strzela bramkę i świętuje z całą swoją drużyną w bardzo fajny sposób, także Wisła Kraków zagrała naprawdę dobry mecz. Trochę nie wiem, co dzieje z Gieksą, w sensie można było się spodziewać, że drużyna, która jest czarnym koniem sezonu, potem będzie grała słabo. No niestety Gieksa na razie i w europejskich pucharach zawodzi, chociaż dobra, nie rozmawiajmy o europejskich pucharach, ale no tutaj też zawiodła mimo wszystko. Okej, Wisła Kraków, no to się spodziewaliśmy, że będzie najlepszym Beniaminkiem, możliwe bardzo, że tak będzie, ale Gieksa jest drużyną z piątego miejsca, także powinna trochę zagrać lepiej. Tutaj ta pierwsza połowa była jeszcze taka, że Gieksa tam walczyła, że nie była nawet gorsza od tej Wisły.
1: Końcówka meczu,
0: ale Wisła Kraków na drugą połowę weszła jak do siebie, grała u siebie również i ten doping był bardzo, no czuć było tą ekscytację po prostu nawet przed telewizorem całego Krakowa, no całego poza kibicami Krakowi, czyli prawie całego Krakowa.
2: Czyli sobie połowy Krakowa.
1: I Garbarni, i Hutnika też.
0: Czyli prawie całego Krakowa. Było to czuć po prostu i trochę brakowało tej Wisły, fajnie, że ta drużyna jest pod takim względem obiektywnym, fajnie, że jesteście. I chociażby takie nazwisko jak Federico Duarte, bardzo fajny występ tego zawodnika, Giger, nie wiedziałem
3: tego. To jest skoczek.
0: Geiger.
3: Kiedyś skakał, a wrócił do Wisły, żeby pomóc im w
0: pałwansie. Jak się czyta jego imię, bo się pisze...
1: Raul, jak Hiszpan.
0: Jak Gonzales.
1: Tak.
0: Okej, no to Raul Giger, który
3: tam... Może Giger, ale to raczej... raczej nie.
0: Raczej nie, ale tak. I to naprawdę fajnie wyglądało, fajnie się tą Wisłę oglądało. Też Marcel Lubik wrócił do Ekstraklasy. Znaczy, no nie tak dawno był jeszcze w Ekstraklasie, ale też widać, że będzie pociechą po prostu dla Wisły Kraków. Bardzo fajne spotkanie, no a z Gieksą dzieją się rzeczy niedobre niestety.
1: Znaczy ja w ogóle zacznę też od tego, że tak, podpisuję się w pełni, że brakowało Wisły w Ekstraklasie, że od samego początku meczu, nawet sprzed telewizora, czuło się atmosferę i czuło się to, jak kibice Wisły na tą Ekstraklasę czekali. I fajnie, że będzie też kolejny duży i głośny stadion w tej lidze, bo troszeczkę też mogło nam tego brakować, a Wisła jest tego z pewnością gwarantem, zresztą największa frekwencja w pierwszej kolejce spośród wszystkich ekstraklasowych klubów, więc też szacunek. Jeśli chodzi o Gieksę, ja uważam, że mimo wszystko zagrali troszeczkę lepiej niż z Żyliną, tylko że mieli trudniejszego rywala. Wiśle jest więcej jakości niż w Żylinie, natomiast wciąż to nie jest ta Gieksa, na którą czekamy, to nie jest ta Gieksa, która miała taką odwagę grać do przodu. Też mam wrażenie, że Bartosz Nowak jest troszeczkę taki, mi się troszeczkę przymulił i nie jest taki wyrywny do przodu, nie jest takim zwolennikiem, że jest on wszędzie na tym boisku. I
0: mam
1: też
0: go fantazję oczywiście.
1: No i też...
3: No fantazja cię poniosła.
1: Już niektórzy mają gorzej fantazy. I też... mam wrażenie, że nie do końca Rafał Górek wie, jak ten skład ma wyglądać jeszcze. No to najlepiej akurat pokazał pierwszy mecz z Żyliną. Tutaj z Gieksą już ten skład wyglądał odrobinę lepiej. Na pewno to, czego potrzebuje Gieksa, to potrzebuje napastnika. Ponieważ Ilja Szkurin jest fatalny.
0: Jest okropny.
1: Ilja Szkurin...
3: Ja to chciałem powiedzieć, czekałem cały czas, żeby... No ale cóż, kontynuuj.
1: Ilja, dobrze, będziesz mógł skończyć...
3: Nie wiem, czy mi inwekty wystarczy.
1: Ten rant. Ilja Szkurin cały czas jedzie na tym, że zagrał dobry sezon w Stali Mielec. I to jest bardzo... przykre. A jako zastępstwo ma Adama Żrelaka, którego szanuję, który jest skuteczny, ale po pierwsze, jak nie ma kontuzji, czyli dość rzadko, A po drugie też nie jestem pewien, czy na tym etapie to jest wystarczająca duża jakość na tę ligę, więc w GKX-ie też nie ma kto tych akcji wykańczać. I też nie wiem, dlaczego znowu Łukaszek gra na środku pola. Bo dla mnie to jest irracjonalne, że Kasper Łukaszek gra w wyjściowej jedenastce, kiedy środek pola jest najmocniej obsadzoną pozycją, jeśli chodzi o GKX.
0: Zresztą nie gra Milewski, nie rozumiem tego. Milewski tak. Wyglądał naprawdę fajnie w poprzednim sezonie.
1: Milewski wygląda dużo lepiej. Fajnie, że wreszcie chociaż Bartosz Wolski zagrał i że już sobie odpuścił od razu górak tego Wędrychowskiego. Wędrychowski miał jedną misję na całe życie, czyli wyeliminować Legię z europejskich pucharów golem w doliczonym czasie gry i już tą misję spełnił. Już więcej jakości nie wniesie. On już nie będzie lepszy, no już nic więcej dla polskiej piłki nie zrobi. Dla tego, żeby ta fabuła lepiej wyglądała. To było jedyne jego zadanie i wydaje mi się, że już dajmy mu grać w tej pierwszej lidze i mi się wydaje, że tam może być fajnym zawodnikiem jak Kamil Zapolnik. To jest powiedzmy ta półka mniej więcej.
3: Jeśli chodzi o Gieksę, to chciałem zauważyć, że mam wrażenie, co też jest bardzo częste, jeśli mniejszy klub, czy klub, który po prostu do tych sukcesów nie jest przyzwyczajony, nagle takowo odnosi, no bo myślę, że trzeba takim nazwać awans do eliminacji do pucharów ze strony KKS-u Katowice. Mam wrażenie, że troszeczkę nie byli mimo wszystko gotowi, mimo tego, że był czas na przygotowanie. To dopiero teraz uderzyła ich ta świadomość gry w europejskich pucharach, czy tego, że trzeba będzie to łączyć z ligą. Nie do końca weszli w to tak, jak powinni, jeśli chodzi o GKS z zeszłego sezonu, a o początek tych rozgrywek widzę ogromną dysproporcję. Chociażby, myślę, że to jest najlepszy przykład, dysproporcję w grze Marcina Wasilewskiego, którego na razie kompletnie na boisku nie widać i tak jak on był motorem napędowym i wiedząc, że masz go na boisku, mogłeś posłać piłkę na prawą stronę i on zawsze się gdzieś tam znalazł, bo on po prostu przód, tył, koń do biegania. W tym momencie aktualnie jest to pierwszy zawodnik do zmiany, zarówno w meczu z Żeliną, jak i w meczu z Wisłą. Tak samo w meczu z Wisłą nie dojechał Klemens, ale tutaj nad nim się pastwił nie będę, no każdemu się gorszy mecz może zdarzyć, tak czy inaczej mam wrażenie, że no nie jest to zespół, który mimo wszystko, mimo tego, że był świadomy, że będzie grał w pucharach, to wie jak to się robi i są po prostu, jest to niestety zlepek zawodników, którzy muszą się odbić i zderzyć z rzeczywistością, żeby na własnej skórze przekonać się, jak faktycznie wygląda łączenie tych dwóch horyzontów.
0: No też Gieksa ma trochę problem z bramkarzem, w sensie nie chcę mówić, że Gabriel Kobylak zagrał słaby mecz, ale bo tutaj akurat nie miał mega dużo do powiedzenia przy tych bramkach, ale no kiedy na bramce masz albo Kobylaka, albo Kikorskiego, bo tak będzie wyglądać sytuacja przez następne 3 miesiące, no to nie wygląda to najlepiej, bo to nie byli zbyt stabilni bramkarze przez ostatnie nigdy nie byli bardzo stabilni bramkarzami. To są dalej takie wschodzące gwiazdy ekstraklasy, jeżeli chodzi o bramkę, chociaż Kobylak to już chyba trochę za długo. No Rafał Strączek, czyli jeden z najlepszych bramkarzy ekstraklasy poprzedniego sezonu, albo przynajmniej gdzieś tam w topce, jest kontuzjowany na jakiś czas, także teraz będzie trzeba grać tym Kobylakiem i Kikorskim. Podoba
1: Kobylak
0: mi się.
1: Strzelił gola ze swojej połowy w meczu puszczanie pomicy Radomia Kredom.
0: Tak,
3: a nie, to w takim razie zostaje. Na bramce będzie grał, dopóki...
1: No. Tak jak Wędrychowski.
3: Za zasługi tak zwane.
1: Tak.
0: No tak, ale no Gieksa nie wygląda lepiej, ale Wisła Kraków, jeszcze raz powiem, to fajnie, że wrócili, fajnie, że wnieśli tą jakość, że w końcu może będziemy mieli Beniaminka.
1: Wizualnie najlepszy zespół tej kolejce.
0: Tak.
3: I chciałem też pochwalić, moim zdaniem, Igbe Kemę, który zagrał naprawdę dobre spotkanie. No okej, okay, może gościu nie jest wirtuozem, ale nie wymagałbym tego od niego. Tak czy inaczej jest to taki zawodnik środka pola, który przez całe spotkanie był tam, gdzie być powinien i miałem wrażenie, że w jednym momencie konstruował akcję na lewym skrzydle, jeśli chodzi o ataki Wisły Kraków, a za chwilę na prawej stronie obrony odbierał piłkę. I ja takich zawodników zawsze bardzo szanuję i zauważa się takie rzeczy, no bo to jest jednak... No, jeśli nie jesteś w stanie czegoś zrobić umiejętnościami, to nadrabiasz to ewolucjonalnie i on w tym przypadku mam wrażenie, że jest tego symbolem.
0: Tak jest. Obok niego Kasper Duda, który też zagrał bardzo dobry mecz i się o nim też dużo mówi, że to jest taka wschodząca gwiazda i było to w tym meczu widać. Ode mnie taki plusik przy zawodniku, który zagrał 10 minut, ale jak wszedł Eli Juan, zawodnik, o którym nie słyszałem wcześniej, jak wszedł na boisko i zaczął tam kręcić po prostu tymi zawodnikami Gieksą, tam na koniec miał takie kilka śmiesznych rajdów. trade'ów, które były bardzo skuteczne i to wyglądało. To też kolejny zawodnik, który wydaje się, że będzie nam sprawiał dużo takiego uśmiechu, czysto po prostu będzie go się fajnie jakoś oglądało. Dopiero co przyszedł do Wisły Kraków z Hibernian, to jest Szkocja dokładnie, także niezła liga. Więc fajnie, że w Wiśle są ci piłkarze po prostu, których będzie chciał się oglądać i tak jak, no i powiem, chyba mój ulubiony piłkarz Wisły z tego meczu to Federico Duarte, mega fajnie się go oglądało.
1: Moim ulubionym piłkarzem Wisły Kraków z tego meczu był chyba Raul Giger.
0: O, no ale Raul Giger, tak, ja widziałem dużo oburzonych osób, że go nie ma w 11 kolejki, bo to jest Paweł Wszołek zamiast niego. I to jest akurat chyba...
1: Wygrał dobrze, ale no nie aż tak.
0: No nie, nie.
3: Zostaliśmy zobligowani do wyznaczenia ulubionego zawodnika Wisły w trakcie tego meczu?
1: Tak.
0: Tak.
1: Znowu musisz wybrać. I będziemy co tydzień teraz na
3: najlepszy zawodnika. Zawodnik Wisły z tego meczu?
1: Z tego meczu, tylko z tego meczu.
3: Z żadnego innego spotkania. No to ja powiem tylko dlatego, żeby przekręcić jego nazwisko. Teraz nie wiem, bo mam w gonie Mezonew i no, nie potrafię przekręcić teraz, bo mam poprawną wymowę.
1: Możesz powiedzieć Mason Weaver.
3: Mason Weaver. No w takim razie środkowy obrońca Mason Weaver.
1: W hiszpańsku.
0: Bo to jest Francuz, a ty zrobiłeś z niego zawodnika, który jest jakby Francuzem, ale wiesz. No wiesz. No wiecie. Chłopaki. No dobrze, no to Wisła Kraków Gieksa, skończony temat, także idziemy dalej, a następny mecz, no to Widzew Motor, a to też był fajny mecz akurat.
1: Śmieszny.
0: No mega śmieszny, dobrze, ale my posłuchamy sobie trochę muzyki i my nie przestajemy dla was gadać o Ekstraklasie, no i też nie przestajemy wam puszczać muzyki. Don't Stop the Music, Rihanna.

0: Radio Meteor.
1: Widzę, w Łódź i Motor Lublin to są dwie drużyny, które istnieją i grają w PKO Ekstraklasie i mają też specyficznych właścicieli, których znamy, bardzo barwne postacie, pan Dobrzycki i pan Jakubas z troszeczkę różnymi wizjami na klub, mianowicie pan Jakubas nie lubi piłkarzy za bardzo ściągać, mieć w drużynie, a pan Dobrzycki bardzo lubi i starły się dzisiaj te dwie siły.
2: No i balans zadział się, gdyż było 2-2.
1: Tak. Ale też mieliśmy zmiany na ławce trenerskiej, jeśli chodzi o Motor Lublin, debiutancki mecz Mariusza Misiury, szkoleniowca zespołu gości z tego meczu. I wydaje mi się, że tak jak Mariusz Misiura przyzwyczaił nas do... jesteśmy dorośli swymi ludźmi.
3: Przepraszam, ale zdanie, jak dodałeś, że...
1: przyzwyczaił nas troszeczkę do słynnego Misiura Ball, do defensywnej gry, tak jako trener Motoru mam wrażenie, że już bardziej dopasowuje taktykę do zespołu i rzeczywiście ten Motor grał do przodu, ale patrząc na całokształt tego meczu, wydaje mi się, że żadna z tych drużyn nie może być zadowolona ze zwycięstwa, bo ich zespół podchodził... Znaczy nie może być zadowolona z meczu, bo nie osiągnęła zwycięstwa.
2: Ale ja wiem, o co ci chodzi, bo ten mecz ogólnie był bardzo fajny, bo było dużo momentów, gdzie jedna drużyna przejmowała inicjatywę i druga. Ja uważam, że tak ogólnie rzecz biorąc, to bardziej się to należało, jak już to Widzewowi, ale remis jest sprawiedliwy, bo to był po prostu mecz drużyn, które chciały naprawdę wygrać i które pokazywały to na boisku. Uważam, że obie drużyny zagrały nieźle w ofensywie i obie zagrały nie najlepiej w defensywie, szczególnie Motor, mam wrażenie, bo w Widzewie był Wiśniewski, który akurat gdzieś tam

0: którzy już byli w Widzewie Łódź. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja wiem, że Widzew Łódź sprowadza dalej piłkarzy. Jest ich trochę. Chociażby zadebiutował Karol Świderski, kilku było na ławce, jak Mario Garcia i kilku jeszcze teraz prowadziło na dniach Widzew Łódź. Ale dalej to nie jest aż taka rewolucja, jak była prowadzona przez ostatnie dwa okienka. Także to jest jakaś, no może jakaś lekcja wyciągnięta, cokolwiek, i ten Widzew dało się oglądać generalnie w rozgrywaniu akcji. Mariusz Fornalczyk zagrał nie najgorszy mecz, no dobra, no strzelił bramkę, może poza tym aż tak dużo nie dał, ale dalej strzelił bramkę, także to jest już duży progres w jego przypadku. Błyszczał dalej Fran Alvarez, Baena również nie zagrał źle, także jest jakiś progres i może faktycznie Widzew Łódź teraz nie będzie biło się utrzymanie, tylko pójdzie gdzieś wyżej, bo ma na to papiery zdecydowanie. Piłkarze, których sprowadzają teraz, wyglądają naprawdę solidnie na papierze. No wcześniej też wyglądali solidnie na papierze, ale no okej. Wygląda to po prostu bardziej racjonalnie, na bardziej racjonalnie prowadzony projekt. A Motor Lublin, no nie wiem jakim cudem dalej się jakoś tam trzymają i w tym meczu wyglądali okej, ale wyglądali okej. No może ofensywę całą ciągnął Ndiaye i Rodriguez, ale wyglądali w porządku.
1: Biorąc pod uwagę, że są takie aplikacje, na których jesteś w stanie zaaplikować na jednodniowe zlecenie i oczywiście otrzymać za to pieniądze, mam wrażenie, że w Widzewie czasami to tak wygląda, że zawodnicy przychodzą, żeby na jednym meczu odpukać i potem ich znowu nie ma, jest ich tylu. Grunt, że prezydenta mają na ławce, na pewno to też im daje dużo pozytywnej energii, nazwisko Nawrocki no też no, nie bez powodu. Tak czy inaczej, myślę, że jestem ciekaw właściwie, czy Berger utrzyma miejsce w podstawowej 11 po przyjściu Świderskiego, czy jednak będą grali na dwie dziewiątki, czy nie wiem, na przykład Świderski za plecami Bergiera. Na szczęście nie jest to mój problem, tylko problem Wukowicza, co nie zmienia faktu, że jest takie powiedzenie, raz na rok to i kura pierdnie. Mam nadzieję, że to nie w przypadku Widzewa, bo jednak fajnie byłoby zobaczyć ten klub trochę wyżej faktycznie w tabeli, niż to miało miejsce w zeszłym sezonie, ale nie chcę sądować żadnej wyroczni po meczu z Motorem Lublin, natomiast, no okej, to nie jest Piast Gliwice, ale nadal po pierwszej kolejce, no nie chcę za dużo tutaj wniosków wysnuwać, zobaczymy jak to będzie wyglądało później.
0: Ja się też zastanawiam, czy trener Wuskowicz to jest odpowiedni trener, żeby poprowadzić tą drużynę dalej, bo udało mu się utrzymać, zrobił w tym, no niezłą robotę wykonał w ostatnich kilku meczach sezonu, ale czy to jest odpowiedni materiał na trenera, który gdzieś tam pójdzie dalej z Widzewem, gdzie będzie walczyć o puchary, czy cokolwiek, tak to już wychodząc daleko.
2: Rozumiem te obawy, ale myślę, że na tym etapie 30 zmiana trenera, jeśli chodzi o Widzew Łódź, mogłaby tylko pogorszyć sprawę.
1: Więcej.
2: I dajmy temu Wukowiczowi coś popróbować na dłuższą metę, a nie tylko gasić pożary, bo też w tym meczu nie tylko się zamykał, do czego nas przyzwyczaił przez ostatnie kilka miesięcy, ale również widzę, postawił na otwarty futbol i to wyszło na plus. Natomiast mam pewną obawę, że pan prezes Dobrzycki będzie chciał tego Wukowicza zmienić, mając tę głowę, okej, to przecież był trener tylko po to, żeby się utrzymać w lidze, już się utrzymaliśmy, po co nam on jest. I obawiam się, że gdy widzę, wejdzie nawet jakiś mały kryzys, to Wukowicz może stracić pracę i myślę, że najlepsze, co teraz Widzew może zrobić, to po prostu być cierpliwy, bo tego zdecydowanie zabrakło w poprzednim sezonie i teraz część zawodników, między innymi Osman Bukhari, jest wyrzucana ze składu. Swoją drogą Osman Bukhari też od razu po odejściu z Widzewa Łódź odpalił asysta w debiucie w Crwenej Zvezdzie. I zresztą ten okres przygotowawczy też podobno całkiem dobrze spędził, radził sobie jakoś w sparingach. Wiadomo, że to nie jest najbardziej obiektywny wyznacznik, ale może jak się już wydało taką kasę na zawodnika, to może warto trochę dać mu więcej czasu i też spróbować go jakoś wkomponować w zespół. Na pewno, no jeśli chodzi o to, co w Widzewie troszeczkę lepiej zagrało niż w poprzednim sezonie, to Mariusz Fornalczyk, który wreszcie bardziej eksponuje swoje atuty, tylko że to też jest zawodnik, który fajnie przebiegnie się, ale gdy już przyjdzie do moment podjęcia decyzji, to 9 na 10 przypadków wybierze najgorszą możliwą.
0: To był ten jeden akurat na 10.
2: I tak, jak strzelił gola, to był ten jeden na 10 i cóż, no może to będzie sezon też odrodzenie jakiegoś zmartwychwstania

0: tak jak mówiliśmy w kontekście Wisły Kraków, to może Mariusz Fornalczyk również sobie przypomnie, jak grał w Koronie, zwłaszcza, że miewał sporo okazji, gdzie miał rzeczywiście dużo miejsca. Jak Fornalczyk ma dużo miejsca z piłką, to jest w stanie naprawdę dać zespołowi bardzo, bardzo sporo, czyli właśnie w takich meczach jak ten z Motorem Lublin, ale no jeżeli dwie drużyny nie są zadowolone z remisu, to znaczy, że ten remis był sprawiedliwy, znaczy, że mecz był dobry i rzeczywiście wbrew może obawom, które mogły pojawić się przed meczem, spotkanie Widzewa z Motorem dowiozło i całkiem przyjemnie się je oglądało. Jakiś ulubiony piłkarz Widzewa z tego meczu?
1: Ulubiony piłkarz Wisły Kraków
2: z tego
1: meczu?
2: Widzewa? No ja bym powiedział... Czekajcie, bo patrzę, kto wszedł, może ktoś śmieszny. Mateusz Żyro pojawił się.
1: Co to oznacza, może ktoś śmieszny?
0: Ale Mateusz Żyro wszedł w 5 minucie doliczonego czasu gry.
2: No ale mega ładnie wyglądał.
0: No tak, no,
1: ale on czy jego gra?
2: No było pytanie, okay. Ulubiony, czy się podobał?
0: Podobał.
2: No to podobał mi się Mateusz Żyro, a ulubiony to... Fran Alvarez.
0: Też uważam, że Widzew nie docenił wystarczająco w poprzednim sezonie, że miał Frana Alvareza i bardzo popełnił duży błąd, wypychając swoją troszeczkę legendę jednak powoli.
2: Zdecydowanie, no. Fran Alvarez i tak był jednym z lepszych piłkarzy Widzewa poprzedniego sezonu, mimo że nie grał aż tak dużo.
0: Mi się wydaje, że lepszy od wszystkich, którzy stali zakupieni, może z wyjątkiem Przemysława Wiśniewskiego.
1: To ja powiem Berger tylko dlatego, że najpierw napsuł trochę krwi Rochowi w fantazy, strzelając samobuja.
0: Piotrkowi chyba.
2: Nie, ja nie mam Bergiera.
1: A, to
2: ja
1: Piotrkowi nie. W takim razie.
2: Ja mam Rodado na szczęście.
1: Bardzo mnie to rozbawiło, więc uznałem, że to ja go wybiorę.
0: Dobrze, to segment ulubionych piłkarzy Widzewa zakończony i za momencik przejdziemy do kolejnego meczu.
2: Pewnie Raków Wisła Polska.
0: Pewnie do tego hitu.
3: Autopromocja. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
5: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
4: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
6: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSAR.
3: Radio Meteor.

0: Jest taki zawodnik, ma na nazwisko Flis i jest obrońcą. I jak się okazuje, cały czas gra w piłkę, potrafi kopać tego balona i to tak potrafi całkiem skutecznie, bowiem zdobył bramkę, jedną z dwóch bramek Wisły Płock w spotkaniu wyjazdowym z Rakowem Częstochowa. No, przyczynił się on niewątpliwie do zwycięstwa właśnie z zespołem Rakowa. Jak wyglądało całe spotkanie? No nie jest to, nie było to na pewno, nie był to mecz, o którym będziemy opowiadali i wybierali najlepszego zawodnika za kilka tygodni.
1: Będziemy teraz ulubionego.
0: A, teraz okej. Okay. No natomiast grunt, że to był mecz, w którym Raków stracił punkty.
1: Tak, to najważniejsze, mówiąc obiektywnie.
0: Zupełnie obiektywnie.
1: Jeżeli chodzi o ten mecz, to wyglądał jak mecz, w którym trenerem Wisły Płock był Mariusz Misiura, generalnie. Nie? Typowy mecz i to taki dobry, no bo Wisła Płock wygrała to spotkanie, oddając 4 strzały, z czego 3 celne. No też trzeba o tym wspomnieć, że decyzja Dawida Kroczka o tym, że mając na ławce Kikorskiego, Trelowskiego, przepraszam, oraz nowego bramkarza Tarika Karicia, postawienie na 17-letniego Wiktora Żołneczko, okazało się najlepszą decyzją. Może dlatego, że ma 17 lat, może dlatego, że nie grał jeszcze w seniorskiej piłce chyba ani spotkania, może w Rakowie 2, także dość duża presja w pierwszym spotkaniu sezonu, i Wiktor Żołneczko nie podołał, popełnił sporego babola. Oczywiście taka dość przesadna krytyka, która się pojawiła w internecie, jak zawsze jest, jest oczywiście przesadzona, nadal jest młody bramkarz, także nie ma co ten, ale zagrał bardzo słabo, także nie rozumiem decyzji Dawida Kroczka, że wyglądał dobrze na treningach, po prostu Raków też sam zagrał sobie słabo.
0: Jeszcze jedna ciekawostka, bardziej forma prywaty, teraz zauważyłem w ogóle, że w składzie podstawowym Wisły Płock był Olaf Kobacki. To nie tak, że nie zauważyłem go w trakcie spotkania, ale ciekawostka jest... Ale to nic dziwnego, że tego nie zauważyłem. Nie zmienia to faktu, że jest to jeden z zawodników, z którym parę spotkań udało mi się rozegrać za dzieciaka. I koniec ciekawostki.
2: Dobrze grał wtedy?
0: Wiesz co, najczęściej jak graliśmy właśnie z Wartą, to te spotkania były dosyć wyrównane, jednak z naciskiem delikatnym na Wartę, więc powiedzmy, że grał dobrze, jednak jak zdarzyło mu się nas pokonać, to niech mu będzie.
2: No tak, teraz udało mu się pokonać Raków Częstochowa i chociaż akurat jego bym szczególnie w tym wszystkim nie wyróżniał, jeżeli mówimy o Wiśle Płock, to w meczu z tak bezproduktywnym Rakowem wystarczyło po prostu być skutecznym i wydaje mi się, że Wisła Płock wystarczający poziom skuteczności osiągnęła, by swoich rywali pokonać, ale wydaje mi się, że mimo wszystko nie jest tej Wiśle Płock troszeczkę jakość. Na pewno więcej niż jeśli chodzi o Piast Gliwice, tylko też mają taką bolączkę, którą ma wiele klubów, o których dzisiaj mówiliśmy, mianowicie napastnik Said Hamulić jest napastnikiem Wisły Płock i tutaj znowu jest zawodnik, który się wozi na dobrym sezonie w Stali Mielec.
1: I to jeszcze dawniej niż Skurin.
2: Jeszcze dawniej niż Skurin. Jeszcze była w międzyczasie przerwa, poszedł do Toulouse, tam się nie sprawdził, poszedł do Widzewa, wyparował, jakoś wrócił. Bardzo ciekawe są te życiowe zakręty Saida Hamulicia, ale wiemy jedno, że już raczej takiego poziomu, co podczas tego jednego sezonu w Stali Mielec, nie osiągnie. Natomiast zawodników, których trzeba pochwalić za ten mecz, poza Marcinem Flisem, który był tam, gdzie być powinien, który też ma kapitalną historię, bo ponad pół roku był bez klubu, chciał kończyć karierę, odezwała się Pogoń Siedlce, w poprzednim sezonie w Pogoni Siedlce strzelił 10 goli, będąc środkowym obrońcą i oczywiście większość z tego to są fragmenty gry, to są gole strzelone, tak jak chociażby właśnie w meczu z Rakowem, czyli po wrzutce, ale nie można mu ujmować. I jeszcze bym powiedział, że Wisła Płock, dużym atutem Wisły Płock jest Jean Rogail, który wydaje mi się, że pod względem, jeśli chodzi o stricte jakość piłkarską, jest największym asem w talii Wisły Płock. Mimo wszystko Adam Radwański jest użyteczny, bo ktoś musi auty wyrzucać.
1: Solidny transfer generalnie. Poprzedni sezon w Zagłębiu miał naprawdę niezły, jak na swoje możliwości, szczególnie ogólnie był tam w ważny i on pasuje do Wisły Płock, że jest takim zawodnikiem zadaniowcem po prostu.
2: Tak, da się zrobić z niego użytek.
0: Znaczy, ja patrzę tutaj na takie bardziej dogłębne statystyki z tego spotkania. Patrzę przede wszystkim na Patryka Kuna i widzę, że nie zanotował żadnego dokładnego dośrodkowania, więc wiem, że wszystko jest na swoim miejscu, pewne rzeczy się nie zmieniają, więc o to się nie muszę martwić. Cały czas Marcin Kamiński na środku obrony dyryguje tą defensywą, jak widać robi to bardzo skutecznie. No jeśli zdobywasz 3 punkty na wyjeździe właśnie z Rakowem, no to nie ma się do czego przyczepić, szczególnie jeśli oddajesz bagatela 2 razy tyle strzałów, ile zdobywasz bramek. No ale jest to styl Wisły Płock i tutaj nie ma się do czego przyczepić.
2: Tak, jeszcze wracając do Rakowa, mówiliśmy o tym, że słaby początek sezonu zaliczyła Gieksa, ale ja bym się właśnie bardziej martwił o Raków. Może nie tyle w kontekście meczu z Walettą, ale generalnie w kontekście ich dalszej przygody z europejskimi pucharami i z dalszą przygodą w Ekstraklasie, bo bardzo źle ten Raków wygląda na początku sezonu. Z Walettą ratował ich taki trochę chyba indywidualności.
0: Nie, no stary, Valetta brzmi jak ładna dziewczyna, którą na wakacjach poznałeś.
2: Tak, na Raków taka, miał z nią problem.
1: I taka jest karta Valet.
2: Tak, fryzura też.
0: Tak, ta karta Valetta.
2: Tak. I Raków, no myślę, że no nie wygląda dobrze, jak no to jakie może mieć możliwości. Zresztą najlepiej na tle Rakowa aktualnie wygląda Patryk Makuch. I bardzo lubię Patryka Makucha. Uważam, że to może być też jego sezon, w którym trochę bardziej odpali niż poprzedni. Zresztą na wiosnę też już dobrze wyglądał. Ale to, co na przykład mnie najbardziej zawodzi, jeśli chodzi o Raków, to jest środek pola. Koczerchin, Repka. Na papierze znakomici piłkarze, którzy też pokazywali już w Ekstraklasie, że potrafią grać, ale jeśli chodzi o kreację, Raków wygląda dramatycznie i jeśli chodzi o trzymanie poziomu z tyłu, też kurczę, tak średnio. No, nie wiem, czy Fran Tudor powinien być dalej środkowym obrońcą Rakowa Częstochowa.
0: Chciałem powiedzieć, że to jest dla mnie niesamowite, że w jednym składzie zmieścił się i Fran Tudor i Silva. Myślałem, że to jest jakiś nowy pomysł trenera, aczkolwiek no to chyba faktycznie nie jest najlepsze rozwiązanie. Cieszę się mimo wszystko z powrotu Mahira Emrylego do naszej ligi. Same takie w miarę pozytywne sportowo wspomnienia z nim mam. Na razie nie wygląda to najlepiej, nie wygląda to źle. Bramka w jednym spotkaniu. Zobaczymy, co dalej z tego piłkarza w naszej lidze będzie. No, fakt tego, że do niej powrócił, raczej nie świadczy zbyt dobrze. Natomiast zobaczymy, jak będzie się faktycznie spisywał w partnerstwie z Makuchem.
1: No właśnie, bo mówiłeś o tym, że Wisła Płock nie ma napastnika, no a Raków ma, no mam Patryka Makucha, tylko on raczej gra jako taka półprawa, dziesiątka, czy jakoś tak, no bardziej jest podwieszony pod tego napastnika, pod tą dziewiątkę, tak jak w poprzednim sezonie, no i jest Emreli, czyli nie ma napastnika.
2: I Molnar.
1: I lekko mówiąc, Molnar chyba jest bardziej skrzydłowym też, z tego co mi się wydaje.
2: Molnar jest, no...
1: No ale dobra, no nie ma typowej dziewiątki, jedyną taką jest Emreli, czyli nie ma, bo teraz odszedł Braut Brunes za dobre pieniądze do Sparty Pragi, no i chyba Raków musi kogoś sprowadzić, tak mi się wydaje, że...
2: Bassa jest jeszcze.
1: A jeszcze jest Adam Bassa, to przepraszam, to w takim razie cofam te słowa, no nie, no po prostu nie ma napastnika teraz w Rakowie, Patryk Makuch sam tego ciągnąć nie będzie, a Tomasz Pienko, który też tam no, próbuje, no to, nie wiem, no te szanse w Rakowie miał taki jeden dobry moment Pienko, z tego co pamiętam, takie kilka tygodni, gdzie się wydawało, że
2: że może
1: wróci ten wielki talent, który tam w Zagłębiu kiedyś trochę szalał.
2: No, ale może on po prostu potrzebuje Jerzego Brzęczka, bo w kadrze 21 bardzo dobrze wygląda.
0: My wszyscy potrzebujemy Jerzego Brzęczka, ewidentnie.
1: A co do imienia Jerzy, to na przykład w Rakowie na boisku wszedł Jerzy Napieraj i to jest też ciekawy przykład, bo on zagrał pierwszy mecz w seniorskiej piłce generalnie i ma 21 lat i jest ode mnie starszy.
0: I teraz pewnie chcesz zrobić jakiś żart związany z jego nazwiskiem, prawda?
1: Nie, no nie, dzieciom. Właśnie tak mi się przypomniał, bo powiedział, że mój Jerzy Brzęczek. Także tu akurat nie było żartu, mógłbym zrobić żart z nazwą bramkarzem Wisły Płock Jakubem Burkiem, ale tego nie zrobię.
0: Dobrze, wracając jeszcze do tego spotkania, no Abramowicz po tym meczu odezwał się do Żołneczko i powiedział, że z byciem bramkarzem jest tak jak z byciem człowiekiem. Możesz zrobić wiele dobrych rzeczy, ale zauważą tylko to, co zrobiłeś złego. jest to bardzo głębokie przemyślenie.
1: To Macbeth chyba był.
0: Nie, to był Iker Casillas jako pierwszy. Znaczy nie wiem, może wcześniej ktoś inny, ale Iker Casillas to też napisał parę lat wstecz. No tak czy inaczej, nie był to najlepszy mecz bramkarza Rakowa. Jestem ciekaw, czy w następnym spotkaniu w podstawowym składzie się znajdzie.
1: Na pewno.
0: Okej, okay, no to w takim razie nie mam więcej pytań, nie mam więcej wątpliwości. Dziękuję, Rok, że jesteś. Nie muszę się kontaktować z nikim z Częstochowy.
1: Nie ma sprawy, także Wisła Płock dalej gra tak jak za Mariusza Misiury, tylko jest tam Adam Majewski, który na razie zrobił świetną robotę.
2: Radwański w środku pola.
1: I Adam Radwański w środku pola.
0: Wybieramy ulubionego Adama Radwańskiego z Wisły Płock?
2: Tak.
1: No to ja bym dał tego z 12 minuty.
0: Aha, z 12.
1: Ale
0: nie ma konkurencji w takim razie.
1: Jeden ulubiony piłkarz Wisły Płock. No Fleece.
2: Tak, Marcin Fleece zdecydowanie za jego historię i że się wydaje sympatyczny.
0: No dobrze, to tak będzie.
1: Jeszcze taka rybowanka na koniec. Marcin Fleece zagrał lepiej niż Mateusz Lis. I teraz możemy muzyczka i potem następny mecz Górnik Śląsk.
2: Sweet dreams about Marcin Fleece.

0: Górnik Zabrze pokonał 2-1 Śląsk Wrocław. Tak, miałem chwileczkę zawahania, ale okazało się, że faktycznie tak się wydarzyło, ale nie był to dla Górnika spacerek. Śląsk dał spore wyzwanie, zwłaszcza, że już w 7 minucie Przemysław Banaszak się zapisał na liście strzelców. Drugi najlepszy zawodnik właśnie pod kątem liczby zdobytych goli w pierwszej lidze z poprzedniego sezonu. No i Śląsk niby przegrał, ale też pokazał, że ma w talii parę mocnych kart i też będzie chciał w tym sezonie troszeczkę przypomnieć o swoim istnieniu.
1: Ja zdecydowanie też liczę na to, że te powracające wielkie marki pokażą, na co je stać, że te kilka chociażby sezonów w przypadku Wisły Kraków spowodowało, że na tyle zgłodnieli, że będą chcieli w tej ekstraklasie zaistnieć. Jeśli chodzi o Śląsk Wrocław, to również nie mam takich wątpliwości, szczególnie, że w kadrze znajduje się Samiec Stalar, który jest dla mnie w pewien sposób ikoną tego klubu. Nie wiem dlaczego, ale jak myślę Śląsk Wrocław, to właśnie myślę
0: tak mam teraz.
1: Samiec Stalar. Spotkanie przegrane na wyjeździe z Górnikiem Zabrze mimo wszystko nie jest najlepszym wynikiem na początek sezonu, ale też nie powinno w żaden sposób chociażby zawodników czy kibiców tego klubu zniechęcać. Pamiętajmy, że jest to cały czas Górnik Zabrze, który mimo wszystko gra dalej w eliminacjach do pucharów, mimo tego, że dzisiaj zremisował u siebie 1-1 z Fenerbahce, no ale kto w tym momencie, już pomijając wynik pierwszego meczu tejże rywalizacji, nie wziąłby remisu w ciemno z jedną z tureckich potęg. Spotkanie, tak jak już wspomniałem, przegrane 2-1, ale na pewno w pewien sposób napawa optymizmem, że będą mecze, w których na tej jednej bramce na początku się nie skończy.
0: Z pewnością. Zresztą to, co mogło się w tym spotkaniu podobać, to, że były konkrety po obu stronach, że i Śląsk prowadził składne akcje i Górnik, z tym, że Górnik potrzebował troszeczkę więcej czasu, żeby wejść w ten mecz. Jeśli chodzi o Górnika Zabrze, wydaje mi się, że świetne spotkanie zagrał Kacper Urbański, który po tym epizodzie z Legią powoli się odbudowuje. Już ma na koncie w tym sezonie 2 asysty, bo jedną w Superpucharze i jedną właśnie w meczu Górnik-Śląsk, czyli 2/3 swojego dorobku z poprzedniego sezonu, ponieważ w poprzednim sezonie miał 3 asysty.
1: Nie był to wybitny wynik.
0: W Legii Warszawa, więc może powiedzenie, że Kacper Urbański z grubej rury wchodzi w ten sezon, byłoby zbyt przesadne, ale z pewnością widać jakiś postęp i to już w kontekście akurat tego piłkarza powinno cieszyć, zwłaszcza, że no pamiętamy te czasy, kiedy był nadzieją wielką reprezentacji Polski za granicą, a teraz też może być bardzo użytecznym zawodnikiem Górnika. Pokazał to w tym meczu. Wydaje mi się, że w spotkaniu Górnika ze Śląskiem, żeby Górnik bardziej mógł zaakcentować swoją wyższość, brakowało dobrze dysponowanego Maksyma Chłania, ale też nie powinniśmy chyba oczekiwać od tego zawodnika, że w każdym meczu będzie ciągnął ten Górnik samemu.
1: No zdecydowanie w tym momencie Maksym Kłan nie jest w swojej najlepszej formie, co zresztą można było zauważyć chociażby po tym, że w dzisiejszym spotkaniu nie został wystawiony w pierwszej jedenastce i jego miejsce właśnie na boisku zostało zajęte. Tak czy inaczej, ja jestem na przykład bardzo ciekaw, jak będzie sobie radził po powrocie z wypożyczenia z Lecha Taufik Ismail. Czy pokaże faktycznie w końcu w polskiej lidze, na co go stać? No, nie był to napastnik, od którego w Lechu na pewno oczekiwano wielu bramek, no nie był to typowy goleador. Tutaj tak naprawdę do rywalizacji z Prekopem jestem ciekaw faktycznie, czy oni będą przez to, że grają na kilku frontach aktualnie, będzie dostawał więcej minut. Mimo wszystko mam taką nadzieję, bo chciałbym zobaczyć jakąś większą próbkę od tego zawodnika. Też jestem bardzo ciekaw Maksymiliana Dietza, czyli zawodnika, który przeszedł do Górnika z Greuther Fürth, czyli oczywiście z Niemiec. 24-letni zawodnik ze Stanów Zjednoczonych już uważam, że na razie pokazał taką w miarę solidną dyspozycję w tym spotkaniu ligowym. No ciężko powiedzieć to samo o meczu z Fenerbahce, no ale na pewno była to inna klasa, inny rywal, inny poziom.
0: Tak, czy ja wydaje mi się, że udało ci znaleźć kogoś lepszego niż Dietz, ale może Dietz mi zamknie mordę w najbliższych meczach, nie wykluczam tego, ponieważ też widzieliśmy małą próbkę jego umiejętności. Na pewno jestem mało przekonany co do Bastiana Donio i już po nazwisku tak czułem, że to może być niewypał, ale na boisku jest też dość mało widoczny i wydaje mi się, że nie popycha tego środka pola w odpowiednią stronę, jeżeli chodzi o Górnika Zabrze. Trochę lepiej na bramce spisał się Filip Szulce, ale wciąż mam duże wątpliwości co do tego bramkarza. No po pierwsze, został sprowadzony z trzeciej ligi niemieckiej i to nie jest liga, która słynie z dobrych bramkarzy, ani w ogóle dobrych zawodników.
1: Z czegokolwiek słynie?
0: Pewnie z czegoś słynie.
1: Z bycia trzecią ligą niemiecką.
0: Tak. Na przykład trzecia liga polska słynie z tego, że trudno się z niej wydostać.
1: Szczególnie jak jest z Gorzowa. Tak. Wiesz co? Ja jestem mimo wszystko dosyć, może nie że zdziwiony, bo jednak nie pokazał on do tej pory tego, co uważałem, że pokaże, ale jak czytałem i przeglądałem profil Andreja Zmrzlego, dziękuję za wybitne nazwisko, to spodziewałem się po nim zdecydowanie więcej. Na razie przynajmniej w Górniku Zabrze, no jego poprzedni sezon, poprzednie pół sezonu właściwie, nie było zachwycające. Na razie dostaje też ogony, dosłownie w tym meczu jedna minuta. Liczyłbym na to, żeby pokazał się też, żeby ta próbka była zdecydowanie większa, no ale najwidoczniej jest coś, czego ja nie widzę. No może dlatego, że nie ma go na boisku, dlatego nie widzę.
0: Nasz realizator chyba chce.
2: Tak, ja bym chciał małe wtrącenie tutaj zapodać. Otóż z trzeciej ligi lubuskiej łatwo jest się całkiem wydostać, tylko problem jest taki, że do czwartej ligi konkretnie, bo i Warta Poznań i Stilon, i Warta Gorzów i Stilon Gorzów nieraz już się w tej lidze znajdowały po bardzo inspirujących sezonach w lidze trzeciej. Teraz ostatnio Róża Różanki, miejscowość Huberta Czaj, również wykrywnica Ekstraklasy, która zresztą zajebała herb matko, jak się nazywała?
0: Ale co jest?
2: Blackburn Rovers.
0: Bezczelnie
2: ukradli ten herb, a że jest po później pierwszej już, to można takich słów używać. W każdym razie z trzeciej ligi lubuskiej łatwo jest się wydostać, ale tylko w dół. Chyba że jest się Lechią Zielonogóra, która po Ekstraklasie idzie już za dwa sezony.
0: Iki Adimi zagrał dobrze w meczu Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław, co też było dla mnie jakimś zaskoczeniem, bo końcówkę poprzedniego sezonu miał kiepską i byłem średnio przekonany, myślałem, że to jest taki kloc troszeczkę, a tutaj się bardziej uaktywnił i bardziej wyeksponował swoje atuty, no zresztą strzelił gola na wagę zwycięstwa, więc trudno oczekiwać czegoś więcej od
1: dwóch goli,
0: piłkarza.
1: Na przykład na zwycięstwo, na wagę zwycięstwa, nie?
0: Słucham?
1: Na przykład dwóch goli na wagę zwycięstwa.
3: A nie mogą być dwa gole na wagę zwycięstwa.
0: Musiałby Śląsk strzelić w międzyczasie.
3: Jeden może być na wagę zwycięstwa, ty dzbanie.
0: Jeśli chodzi o zawodników, którzy się kiepsko przywitali jeszcze z Ekstraklasą po powrocie, to jeszcze Jegor Matsenko, który strzelił gola samobójczego, który w pierwszej lidze był dobry, ale...
1: Ten gol samobójczy?
0: Ale w Ekstraklasie... W pierwszej lidze Matsenko był dobry, ale w Ekstraklasie już średnio sobie w tej obronie radził, ale też może będziesz sobie radził lepiej.
3: Ej, dobra.
1: Ja jestem ciekaw bardzo tylko Petera Federico, czyli gość, który przechodził z Realu Madryt za 2 miliony, co prawda 2 lata temu do Getafe. Cały czas gdzieś tam się walał między hiszpańskimi...
0: Ale ma fryzurę.
1: Między hiszpańską pierwszą i drugą ligą. Jestem ciekaw, co faktycznie zaprezentuje, czy coś zaprezentuje. Nie jest to najbardziej bramkostrzelny napastnik. No, gdyby takowy był, to raczej nie przechodziłby w tę stronę, tylko w drugą. Ale mam nadzieję, że...
0: Reprezentant Dominikany.
1: Tak, reprezentant Dominikany na pewno pasowałby do Radomiaka, ale tym razem trafił do Górnika i chciałbym też większą próbkę od niego dostać.
3: Ale na SofaScore ma Gonzales, nie Federico w ogóle.
1: Tak?
3: Tak, naprawdę. Dlatego szukałem go bardzo długo, czy on był na ławce.
0: Ale moment, bo Christoph Simons z Motoru Lublin też ma inaczej na FlashScore napisane. I on ma jakoś dziwnie, że się stawiam, no co bo... to jest za piłkarz, ma ksywę jakąś.
1: No bo tam po matce nazwisko dają po prostu. No,
2: ja też mogę się wtrącić, bo zauważyłem dzisiaj, znaczy jak słuchałem was, to, że zawodnik, napastnik bodaj tej drużyny dzisiejszej Orhus z Islandii. Mówi się, że to jest Christiansen, a to był Christiansen przez K.
0: Ale Christiansen jest bramkarzem.
1: No chyba jak sobie
2: a nie Hangstedt?
1: Mówiłem, że inny bramkarz scenarysujesz, masz Christiansena.
3: No właśnie. I Orhus już nie rozmawiamy, to jest jak Lincoln.
2: Ja wiem, ale... No dobrze, ale tylko...
0: Krzysztof może chyba Kikis na flesz skorzy z jakiegoś powodu. Może nie mają licencji na jego
3: Może nie.
0: Zastanawiam, kim to jest Kikis.
3: Jak mówiliśmy o Redemption Arkach, tak jak u Marcina Flisa, no to trzeba wspomnieć o Przemysławie Banaszaku generalnie, bo miał już sezon w Ekstraklasie, ten brawurowy w barwach Górnika Łęczna. To było 5 lat temu. Teraz wraca i to wraca z mlekiem, bo strzelił bramkę. Także brawo, bo mam go w drugim składzie fantazy.
1: A wiedzieliście, że środkowy obrońca Śląska Lamine Ba z Mauretanii grał kiedyś w PSG?
3: No ba, wiedziałem.
1: No grał to dużo powiedziane, ale był kiedyś zawodnikiem, tak, PSG.
3: To pięknie.
1: Taki kącik ciekawostkowy.
3: No Ronaldo był Barcelony chyba, nie? Czy to wymyśliłem
1: teraz? Ale ja nie pytałem cię o żadną ciekawostkę.
3: To przepraszam, bo teraz nie rozmawiamy o Wiśle Kraków.
0: Tak, teraz ulubiony Górnika Zabrze.
3: Górnika Zabrze?
0: Tak.
3: Kurczę, no Malali Dembele wszedł, więc go wyróżnię.
0: Ale on jest ze Śląska, Wrocław. A mówię, tam jest Górnik Zabrze.
3: No to Górnik Zabrze, no to ja powiem Ismael, bo ładne bramki strzał w Lechu.
0: Ale mówimy o tym meczu, że...
3: Ale wszedł w tym meczu, ładnie wyglądał. Znaczy dobrze.
0: No, trochę niewidoczny był, mam wrażenie.
3: Nie był. Ale... Dobra. I Kadimi. Albo Janża.
1: Ja właśnie chciałem Erika i Janża wyróżnić, bo mam wrażenie, że Górnik się zmienia, sezony się zmieniają, a Erik i Janża ciągle ten sam.
3: I ciągle dobry.
0: Dobrze, no to według mnie moim ulubionym piłkarzem Górnika Zabrze w tym meczu...
3: Tomasz Loska.
0: Nie, on nie grał już w Górniku, w tym meczu nie grał. I to nie jest mój pik. Moim pikiem strunę Kubicki. Bardzo.
3: Ale Michał Rakoczy.
0: Nie, no też powiem, że Iki Adimi jest bardzo sympatyczny.
3: No to ja z podobnego powodu wyrażyłem Ismaela.
1: Bardzo się cieszę, że merytorycznie możemy podejść do ocen zawodników za dane spotkanie.
0: Ale strzelił gola i zagrał dobry mecz. Decydującego gola.
3: A sympatyczny taki
0: plusik. I dawał dużo wiatru w ofensywie.
3: No tak jak N'Golo Kanté, że grał dobrze, ale też był sympatyczny.
1: Tak. Wiecie w ogóle, że Michał Gaszparik, jak był trenerem, to ostatnie 9 spotkań swojej kariery przegrał? Trochę słabo. Coś jak był piłkarzem. Nie wiem, co powiedziałem.
0: Dawno temu.
1: Tak, to było w 2015 roku. 11 lat temu.
3: I przegrał wszystko.
1: 9 swoich ostatnich spotkań przegrał.
3: A potem gdzie grał?
1: W Skalicy.
0: Mm-hmm. No to Skalica miała problemy wtedy akurat.
1: Tak, zdecydowanie. Ale warto powiedzieć, że Skalica w ostatnim meczu zremisowała 1-1 ze Spartakiem Trnawą, co nie udało się Lechowi Poznań.
0: Tak, ponieważ Lech Poznań grał z Orhus.
3: Wiesz, co się nie udało Lechii Gdańsk?
1: Zejdźmy.
3: Zejdźmy, dobrze, to schodzimy w takim razie. Zostało nam jeszcze kilka spotkań, 3 konkretnie. Jagiellonia Korona przed nami. Nie chcę nam się, nie wiem, czy wam się chce o tym spotkaniu rozmawiać, ale porozmawiamy o nim, a najpierw posłuchamy sobie muzyki. Yeah. I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway.

0: Radio Meteor.
1: Był sobie mecz Jagiellonia Korona i skończył się 1-0 dla Jagiellonii. I tyle mam do powiedzenia, trochę po to mecz nie był najciekawszy na świecie. No w drugiej połowie gdzieś tam Jagiellonia ruszyła, bo w pierwszej nie istniała i tam Korona trochę, no nie powiem, że dyrygowała, bo robiła to dość nieporadnie, ale była drużyną bardziej widoczną. No zostali w szatni niestety i te mecze zrobił trochę jednostronny i gdzieś Jagiellonia przez zmiany, no chociażby zmienienie najlepszego skrzydłowego na świecie Kamila Jóźwiaka. Ja w ogóle mam wrażenie, to jest trochę odbiegnę od tematu meczu już na samym początku, ale że Kamil Jóźwiak...
2: Szybko poszła bardzo, w stanie przynajmniej pozory trzymać.
1: Że Kamil Jóźwiak jest trochę Marcelem Wędrychowskim, tylko z tą różnicą, że Marcel Wędrychowski nie miał jednego dobrego sezonu w Lechu i to jest chyba taka różnica, bo...
3: Jeden do jednego, kalka.
1: No, znaczy mam wrażenie, że Kamil Jóźwiak umiejętnościami wcale nie jest jakoś bardzo wyżej i trochę się na tym ciągnie, że on jest z tej Akademii Lecha, że on coś tam nawet pograł wtedy i jakoś wyglądał, no i potem strzelił 4 bramki w MLS, czy tam z 3.
3: Dobrze, no już wiemy, że nie wybierzesz Kamila Jóźwiaka no jako najlepszego zawodnika.
1: No nie, no może jak powiecie, czy mi się podobał, to mogę powiedzieć, że tak, ale czy był ulubiony, no nie. No czy generalnie...
2: Wydaje, Kobayashi jest przystojniejszy jednak.
1: Ja Kobayashi tak.
2: I dobrze zagrał.
1: Kajtan Schmidt też jest całkiem przystojny, ale też zagrał słabo. Ogólnie cała ofensywa Jagiellonii, dopóki nie została zmieniona, grała bardzo słabo. Pan Yusuf Sylla na razie ekstraklasy nie wojuje. Wygląda raczej słabo. Jagiellonia musi szukać jakiegoś napastnika generalnie. Przydałoby się, wszedł sobie Conceição. To jest napastnik. Nie, to nie jest napastnik.
3: To jest skrzydłowy bardziej.
1: To jest skrzydłowy. To Ralis. Dimitris Ralis i Yusuf Sylla. No to no na razie to nie wygląda najlepiej, jeżeli chodzi o napastnika. Generalnie chyba jak gadamy o tych drużynach, to prawie u nikogo to nie wygląda najlepiej. No w Koronie też to teraz nie wygląda najlepiej, jeżeli chodzi o dziewiątkę, bo bardzo dużo tych dobrych dziewiątek odeszło. Polulu jest obecnie bez klubu, tak? Dobrze pamiętam, że jeszcze klubu nie ma.
2: Jeszcze myśli.
1: Jeszcze myśli, to niech myśli, ale wiemy, że już nie wybierze Jagiellonii. Także Jagiellonia zostaje z tym, co ma. No, na szczęście na ławce był Nick Prelec, tak prawie powiedziałem Precel, ale Nick Prelec, który strzelił bramkę i właśnie po asyście Sergio Lozano, który już w poprzednim sezonie wyglądał naprawdę nieźle. Także to uratowało Jagiellonię, to daje do myślenia Siemieńcowi pod względem składu na następne mecze, czy trochę jednak nie pozmieniać, na przykład, nie wiem, Kamila Jóźwiaka. Tak, nie będzie moim ulubionym zawodnikiem tego spotkania. No i tak to wyglądało, a Korona bardzo szybko straciła zapał do tego spotkania. Trochę szkoda, bo nadal gdzieś tam kibicuję temu projektowi. Ściągnęli spoko zawodników, ale no na razie to jakoś bardzo nie wygląda. Też Patrick Helebrant jakoś chyba mega nie porwał.
3: Znaczy to powiem tak, no w przerwie tego spotkania były wywiady właśnie z Kamilem Jóźwiakiem i z Mariuszem Stępińskim. Kamil Jóźwiak po tym jak w wywiadzie powiedział, że trzeba przycisnąć, to prawie na początku drugiej połowy strzec z boiska. Mariusz Stępiński po tym jak w wywiadzie powiedział, że czeka go jedna sytuacja i musi ją wykorzystać, dwie zmarnował i Korona przegrała. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o to spotkanie, mimo wszystko Yusuf Sylla podobał mi się w elemencie takim jak zastawianie piłki i odegranie do kolegi z zespołu i pomaganie, żeby przesunąć grę faktycznie wyżej. Ale potem wszedł na boisko Prelec i pokazał, że można to robić jeszcze lepiej. Nie jestem na razie, nie wsiadam do tego pociągu, który nazywa się fani Preleca. Nika Preleca.
1: Jest taka grupa społeczna już.
2: Prelecators.
3: Prelecators. Tak czy inaczej, na pewno na plus to, że zakończył to spotkanie z bramką. No przede wszystkim Sergio Lozano, który najbardziej rozruszał ofensywę Jagiellonii Białystok. Też dużo na skrzydle dał właśnie kuzyn niejakiego, kuzyn albo brat niejakiego Conceição z Juventusu. Teraz już zapomniałem.
2: Kuzyn.
3: Tak czy inaczej pokazał kilka ciekawych driblingów, naprawdę próbował tę ofensywę rozruszać, zrobił zdecydowanie więcej niż Kamil Jóźwiak. Jeśli chodzi o napastników, nie jest to Afimi Kopulu, aczkolwiek mimo wszystko żadnego z nich bym jeszcze nie skreślał, bo u każdego z tych dwóch panów zauważyłem zdecydowanie plusy w grze tyłem do bramki. Jeśli chodzi o grę przodem...
2: Najważniejsza cecha napastnika.
3: Słuchaj.
2: We współczesnym futbolu. Obrońca ma atakować, a napastnik to dobrze grać tyłem do bramki.
1: Bo zaraz... A jak się obróci, to jest przerażony.
3: Bo jak
1: jest...
3: Teraz zagram tyłem do Ziemowita, się może zdziwić. Poza tym oczywiście Romańczuk, który kontrolował środek pola i nie za bardzo pozwalał Helebratowi i Świetlinowi, żeby trochę bardziej poszaleć. nie jestem mimo wszystko fanem Dawida Błanika, bo patrzę na te rzuty wolne. No nie,
2: z tego pociągu też nie wsiadasz.
3: Z tego pociągu nie wsiadam, okej, fajny zeszły sezon, ale patrzę na przykład, jak wyrywa się do podejścia do rzutu wolnego i kopie w mur na poziomie twoich kolan, no trochę mi się to nie klei.
1: To jest takie urocze.
3: Nie no, stary, masz jedną sytuację w meczu, w której możesz wyjść na prowadzenie i uznajesz, że wolisz oddać piłkę. Okej, no to w takim razie po prostu ją oddaj, a nie jakiś cyrk uprawiasz z ustawianiem muru.
1: A ja mam pytanie. Jak ci się podobał Jeremy Agbonifo? Bo on wszedł i on jest wypożyczony z Lons.
3: A nie, no jak jest wypożyczony, to mi się bardzo podobał. Nie no, wiesz, próbka nie była zbyt wielka. Gość wszedł dosłownie na 4 minuty plus 3 minuty doliczonego czasu gry. To samo mógłbym powiedzieć o Fassbender. Chociaż Fassbender jak wszedł, to bardzo się chciał pokazać, bo kradł piłkę wszystkim, nawet swoim, i po prostu dwa razy próbował ukiwać dosłownie 10 zawodników Jagiellonii. Nie udało mu się to, jak się możecie domyślić, ale spotkanie ogólnie, końcówkę przynajmniej tego spotkania, sobie 20 minut oceniam na plus. Do tych 20 minut no, nie było aż tak dużo tematów do rozmowy.
1: Ja jestem trochę fanem, nie wiem, czy jest ktokolwiek rzucił inny taką tezę, ale ja już rzucę, że Morgan Fassbender może być tym dla Korony, kim był Lamine Diaby-Fadiga dla Rakowa.
3: Myślałem, że Lamine Yamal.
1: Nie, aż tak nie, ale uważam, że to może być taki nieoczywisty transfer, który się spłaci po prostu.
3: Aha, bo wiesz, Lamine Yamal nic nie zrobił dla...
2: Korony.
3: Dla... W zeszłym sezonie szczególnie.
2: Niewiele. No Lamine Yamal zrobił dużo mniej tak Korony Kielce niż Dawid Błanik. Ale niewiele więcej niż akurat Patrick Helebrant w tym meczu. Niewiele mniej, bo... ale... tak, no tak naprawdę ten mecz się rozruszał, jak Adrian Siemieniec stwierdził, że musimy strzelić gola wreszcie i musimy wygrać i mieć to już za sobą. I przestał troszeczkę żartować, no bo ta wyjściowa jedenastka nie miała zbyt wielkich szans na powodzenie i tak naprawdę lepsi jakościowo zawodnicy czekali na ławce rezerwowych, bo po tym jak oni weszli na boisko, to systematycznie ta gra Jagiellonii była coraz lepsza. Myślę, że taki plan też Jagiellonia miała mniej więcej na mecz, żeby oddać tą inicjatywę Koronie i żeby później się troszeczkę uaktywnić i zagrać trochę lepiej, ale rzeczywiście trudno się ogląda mecze, w których Korona Kielce dyryguje grą. Trzeba to powiedzieć i ten środek pola, Helebrant, Svetlin niby na papierze wygląda super, ale w tym meczu no nie rozgrywali jakoś tych piłek kapitalnie. Wiktor Długosz i Dawid Błanik, okej, no angażowali się w akcje ofensywne, wychodzili do przodu, ale no gdy już przechodziło to wyeksponowanie jakichś stricte piłkarskich cech, to już były problemy. A nawet gdy coś się udawało i dochodziło do Mariusza Stępińskiego, no to Mariusz Stępiński sobie bardzo źle radził i jeszcze wszedł Daniel Bąk.
3: Właśnie.
2: Ataku Korony Kielce.
3: Propos Daniela Bąka chciałem powiedzieć, że...
1: Też nie grałeś.
3: Nie, on jest młodszy ode mnie o 5 lat. Aha. Przerażające, ale chciałem powiedzieć, że jest to zawodnik, który na pewno dopiero stawia swoje pierwsze kroki w Ekstraklasie, bowiem zeszły sezon częściowo spędzony w Zniczu Pruszków i dopiero teraz tak naprawdę jest tym zmiennikiem podstawowego napastnika, ale zapamiętałem go z tego meczu tylko z tego, że tyle razy, co była do niego podana piłka, tyle razy sfaulował przeciwnika i tyle razy się wykłócało to, że tego faulu nie było. Mimo wszystko skupiłbym się trochę bardziej na tych zadaniach napastnikowych, bo jak to się Mowit powiedział, no tyłem do bramki, to nawet grać nie potrafił, a to jest podobno najważniejsza cecha napastnika aktualnie.
2: Tak, w nowoczesnym futbolu. Tak, więc co, no wydaje mi się, że o meczu Jagiellonii z Koroną Kielce już powiedzieliśmy wystarczająco dużo, ale oczywiście zawodnik Jagiellonii, który nam się najbardziej podobał.
1: Ale podobał czy ulubiony?
2: Na zmianę, tylko spodobał.
1: Podobał. Nie, dobra, no ulubiony, no to dam Prelca albo Romańczuka.
2: No dobra.
1: Dzięki.
2: Mój to jest Yuki Kobayashi.
1: O proszę.
3: Zagrał beznadziejny mecz.
2: Tyn? Teraz?
3: Tyn?
2: Z Koroną? Z Koroną zagrał okej.
3: Nie no, żartowałem.
2: Sezon
3: to był taki dowcip sytuacyjny.
2: Ale...
3: no to w takim razie... No to ja pochwalę Sergio Lozano, bo bardzo mi się podoba jego zmiana i to po jego dwóch strzałach zablokowanych padła bramka.
1: Brawo.
2: Dobrze. To wkrótce będziemy rozmawiać o Legii Warszawa i Pogoni Szczecin, niestety.

0: jest taki utwór Reduta Ordona i tam jest Nam strzelać nie kazano i Mileta Rajowicz stwierdził, że jest patriotą i on się już utożsamia z polską kulturą i przeczytał Redutę Ordona, ale wziął ją za bardzo dosłownie niestety, ponieważ to co robił Mileta Rajowicz je było nieprawdopodobne generalnie. Nieprawdopodobne, bo uważam, że Legia nie zagrała słabego meczu. Zagrała okej. Myślę, że z przeciwnikiem, który wyglądałby na poważną drużynę, by to nie wystarczyło, ale nie grali z poważną drużyną, bo grali z Pogonią Szczecin w tym momencie, która była bardzo niepoważna w tym spotkaniu. I tak, ja generalnie w poprzednim sezonie trochę uważałem, przynajmniej do któregoś momentu, że Mileta Rajowicz ma dużo pecha, że on potrafi coś tam fizycznie powalczyć, że dochodzi do tych sytuacji, po prostu ma pecha.
1: Tyłem do bramki.
0: No, tyłem do bramki to on grał wspaniale, także był topowym napastnikiem i tak uważałem do pewnego momentu, potem zacząłem tak myśleć, chyba jednak nie, ale dobra, okej. Okay. No ale ten mecz, gdzieś tam chyba były, nie było głosów, że Mileta Rajowicz miał dobry ten przedsezonowy, właśnie było, że miał bardzo słaby. No i ten mecz, no myślę, że przekonał mnie, bo większość osób już o tym wiedziała, że Mileta Rajowicz to jest piłkarz trochę z przypadku. Nie wiem, nadal ciężko mi sobie pomyśleć, jak to się stało, bo ostatnio pan Hera, tak? Hera teraz jest prezesem Legii?
1: No jest w zarządzie, Marcin tak. Hera, co znał przepis na mistrzostwo.
0: Tak jest, pan Hera właśnie ostatnio potwierdził, bo były pogłoski, czy Mileta Rajowicz na pewno za 3 miliony i pan Hera ostatnio potwierdził, że tak, że to były 3 miliony euro. I może nie musiał tego potwierdzać, bo to bardzo smutne, że taki zawodnik jest jednym z najdrożej sprowadzonych do ekstraklasy. Mam nadzieję, że za parę lat już nikt nie będzie o tym pamiętał i po prostu piłka nożna w Polsce pójdzie do przodu z finansami i zapomnijmy, że Mileta Rajowicz był jednym z najdrożej sprowadzonych piłkarzy. No ale wyglądał okropnie. Łukasz Zjawiński wyglądał przy nim jak Robert Lewandowski. Naprawdę, Łukasz Zjawiński nawet nie zagrał takiego słabego meczu. Mam wrażenie, że Mileta Rajowicz przeszkadzał i to dosłownie, bo mu zabrał bramkę, bo powiem on został na spalonym przy słupku.
2: Powiem szczerze, że mało jest piłkarzy, którzy w rok potrafią stracić jakieś 200% swojej rynkowej wartości. Mileta Rajowicz przyszedł za 3 miliony, był wart wtedy 2,5 miliona, teraz jest wart 900 tysięcy i mam wrażenie, że i tak za 2 zera za dużo są tam dopisane. Nazywanie go piłkarzem jest obrazą dla wszystkich piłkarzy. A sam fakt jego ciągłego występowania w podstawowym składzie jest obrazą dla wszystkich, którzy Polaków. Klubem, tak, nawet wszystkich Polaków i Duńczyków, myślę, oni też by się pod tym podpisali. Uważam, że Legia zagrała, tak jak powiedziałeś, przyzwoite spotkanie, gdyby przeciwnikiem prawdopodobnie nie była Pogoń Szczecin, której najjaśniejszą postacią był biegający 20 minut na lewym skrzydle Kamil Grosicki, cóż za niespodzianka, jesteśmy w 2026 roku, to możliwe, że to by nie wystarczyło. Nie będę tutaj oceniał, czy Acosta powinien skończyć z czerwoną kartką, czy nie. Natomiast dobra postawa Hindrisia przy dwóch strzałach Ensame z główki bardzo dobrze się wyciągnął i zapobiegł tej utracie bramki. Ja jestem mimo wszystko cały czas pod wrażeniem gry Valkvista, bo z linii obrony Pogoni tylko jego byłbym w stanie wyróżnić jako tego, który faktycznie trzymał tę obronę w ryzach. Okej, no Szalaj wybił piłkę z linii bramkowej po strzale Rajowicza, aczkolwiek bardziej Rajowicz kopnął w niego, aniżeli Szalaj.
1: Prawie pustą bramkę, to był jedyny punkt przed nim.
2: To jest niesamowite, ja po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak profesjonalny piłkarz zarabiający takie pieniądze może zrobić coś takiego, ale najwidoczniej nie jestem od tego, żeby pewne rzeczy rozumieć. Jeśli chodzi o debiut w naszej lidze Roberta Deziela, też jestem pozytywnie zaskoczony, bardzo spokojne spotkanie, bez jakichkolwiek nerwów, nie był to najbardziej efektowny piłkarz z drużyny Legii Warszawa, natomiast mecz taki spod znaku typowego, solidnego ligowca, więc jestem zaskoczony, że tak to faktycznie wyglądało i wchodzi żołnierz Zoran Arsenić, mówi dobra, pokażę wam jak to się robi, dzieci.
0: No też Deziel Junior przyszedł z czwartej ligi niemieckiej, warto dodać, także
1: w rezerwach Bayernu grał.
0: Tak, właśnie
1: upa pierwszy jego mecz taki może nie seniorskiej piłce, ale takiej poważnej, nie w rezerwach.
0: No tak, właśnie tak, także wyglądało to naprawdę dobrze. Ja też miałem takie przemyślenie przed tym meczem, że obie kadry tych drużyn wyglądają bardzo przykro, jak pomyślimy o tym, jaki potencjał miała Legia. No i Pogoń mimo wszystko też te jakiś czas temu też miała duży potencjał, żeby wejść jakoś na stałe do topki polskiej piłki. No wiem, można się śmiać, ale gdzieś ten potencjał był u Legii tym bardziej i że te kadry na papierze po prostu wyglądały bardzo przykro i też, no było dużo strzałów, było dużo akcji, więc mecz spoko, ale z takiej piłkarskiej jakości, czy na pewno było jakoś świetnie, nawet jak na poziom ekstraklasy, mam wrażenie, że nie i że dużo tych zawodników zawiodło i że

0: się coś z niczego, nie. Jeśli faktycznie Nathan Ława, od którego też, no, nie będę ukrywał, nie wymagałem w tym meczu niczego ponad to, co zrobił. Mimo wszystko jest to początek jego kariery i on dopiero do tej profesjonalnej piłki dorosłej wchodzi. Tak od Dżuwary czy od Mukairu oczekiwałem zdecydowanie więcej, no ale jeśli ich w tym meczu nie będzie, czy w następnym, czy w każdym kolejnym, no to prawdopodobnie same będzie miał problem z tym, żeby dojść do kolejnych sytuacji.
1: Trochę to był też mecz bramkarzy, mam wrażenie, że i Kożukaru, i Hindrich mieli po prostu bardzo dobre interwencje, szczególnie oto Hindrich. Generalnie bardzo mi przykro, że Iwan Prkić nie zagrał w tym meczu, miałem go w fantazy, ale nie przewidziałem, że Marek Papszun sprowadzi jednego z najlepszych bramkarzy ligi i go posadzi na ławce.
2: Ale z Kacprem Trelowskim i Zychem, więc chyba lubię.
0: Ale ty nie rozumiesz, że Legia jeszcze musi Rumuna opędzlować w tym okienku transferowym i muszą go wybustować po prostu w ten sposób.
1: A to jest ciekawe, że Legia w końcu ma jakąkolwiek dobrze obsadzoną pozycję i stwierdzają, nie, jednego musimy wyrzucić.
0: Od czasów Dusana Kuciaka masz normalnego bramkarza. Okej, nie mówię o Dusanie Kuciaku na przestrzeni całej jego kariery, ale w swoim prime masz w końcu bramkarza, który nie puszcza każdego kolejnego strzału i nie musisz się martwić w momencie, w którym przeciwnik wchodzi w pole karne, a ty uznajesz, że w takim razie jednego z dwóch się pozbędziemy.
2: Kacper Tobiasz miał takie momenty, że jak został przesuwany do rezerw, to po tym jak wracał z rezerw do Legii, to grał dobrze jeden mecz.
0: No to pogratuluję mu, jak będzie wsiadał do samolotu do Turcji.
2: Tak. Cóż, typowy mecz papszunowy tak naprawdę. Wydaje mi się, że gdyby nie Rajowic, to Legia by to wygrała 3-0 i to jest udowodnione matematycznie. Natomiast cóż, wydaje mi się, że Legia zagrała w taki sposób, że jestem w stanie uwierzyć, że na tej papszunowej filozofii będzie w stanie się bić europejskie puchary. Nie sądzę, by była w stanie wywalczyć coś więcej. Natomiast Pogoń Szczecin ma trudne zadanie. W poprzednim sezonie, oczywiście poprzedni sezon w wykonaniu Pogoni też był bardzo, bardzo zły, ale troszeczkę ich problemy dość spore zamaskowało to, że było trochę więcej memicznych klubów, czyli to przez bardzo długi czas Legia Warszawa, Widzew Łódź przez cały sezon, się potem pojawiła i Lechia, i Arka w tej strefie spadkowej, które zostały przez Brookbet zrzucone do...
0: Arka w niej była, Arka się w niej nie pojawiła.
2: Do pierwszej ligi, więc Pogoń Szczecin miała szczęście, że było dużo memicznych drużyn w poprzednim sezonie, ale teraz wydaje mi się, że wiele oczu, par oczu będzie skupionych właśnie na tym klubie i będziemy sobie rozmawiać o tym, jak fatalnie jest ułożona kadra Pogoni Szczecin, jak tam bardzo drastycznie brakuje jakości. Wydaje mi się, że to jest sezon, w którym Pogoń Szczecin będzie walczyć o utrzymanie, bo no, trudno mi znaleźć wiele gorszych drużyn od nich po prostu.
0: No ale był taki moment faktycznie, że jak Pogoń Szczecin przyjeżdżała nawet na stadion Lecha przy Bułgarskiej, to był taki moment, że myślano w kontekście, okej, kolejny mocny zespół przyjeżdża, trzeba walczyć o trzy punkty, tak jak na przykład przyjeżdża Raków, przyjeżdża Jagiellonia, czy przyjeżdża Legia, no bo siłą rzeczy przyjeżdża taka marka jak Legia, która w zeszłym sezonie wyglądała beznadziejnie, ale i tak mecz nakręcał i tak było to jakieś spotkanie i Pogoń też do takiego momentu, mam wrażenie, że doszła, że gdzieś Pogoń przyjeżdżała, to był to dobry mecz, a w tym momencie tego nie można powiedzieć.
2: Pogoń strasznie frajerską drużyną, już nie chodzi o śmianie się, zero tytułu i tak dalej, ale nawet w ostatnich latach, ilekroć oni się zbliżali do tej strefy gwarantującej grę w eliminacjach do europejskich pucharów, to jednak nie. Tak jak był dwa sezony temu, walczyli z Jagiellonią Białystok o to ostatnie miejsce, które gwarantowało grę w europejskich pucharach, to też w ostatniej kolejce Jagiellonia Białystok, trochę fartownie, nie oszukujmy się, Pogoń pozbawiła tej przyjemności i od momentu, w którym Pogoń zmieniła właściciela, mam wrażenie, że to też idzie w złą stronę. Wtedy ta końcówka też nie była najlepsza, bo tam upóźnione wypłaty, groźby strajków, no to też nie świadczy zbyt dobrze o tym klubie, ale Alex Hadžitagi ma o sobie bardzo wysokie mniemanie, jest strasznym bajerantem, ale wydaje mi się, że nie ma zbyt dużego pojęcia o piłce nożnej i o budowaniu zdrowego klubu piłkarskiego, też budowaniu jakiegokolwiek projektu, który w szerszej perspektywie w jakiś sposób musi odpłaci i da radość przede wszystkim kibicom Pogoni, którzy no, to są bardzo biedni.
0: Ale
2: no,
0: ma dobre bajeranckie pióro na Twitterze, to działa.
2: Tak, no, pióro ma znakomite te, no tak, oświadczenia eleganckie.
1: No ale pod względem właścicielów, którzy mają jakby taki największy zapał i największą pasję do swojego klubu, no to myślę, że on z panem Królewskim z Wisły Kraków to jest topka, nie?
2: Tak,
1: to
2: tak,
1: nie,
2: tak.
1: To są, oni są nie do pobicia akurat i

0: no też są na podobnym poziomie, no nie chcę powiedzieć głupoty, bo to nieprzyjemne słowo i też mi nie pasuje, ale takiego impulsywności na Twitterze, na pewno pan Królewski, który jest w szoku na przykład, że Wisła Kraków nie jest pierwsza w tabeli, po pierwszej kolejce jest oburzony, to będzie obrazek, który mam nadzieję, że zapamiętam na długo, bo to jest mega zabawne, że on już chce Wisłę Kraków na pierwszym miejscu bardzo koniecznie, no i pan Hadi-Tagi też dyskutujący z każdym, tak naprawdę, ty chyba Mikołaj mówiłeś dzisiaj już 2 godziny temu o pięknej dyskusji z panem Masłowskim,
1: tak.
0: No i pan Hadi-Tagi bardzo lubi tak robić, no jest bajerantem, jest showmanem, ale nie jest dobrym właścicielem i tak jak mówiłeś, pogoń idzie w złą stronę, więc no może zamiast siedzieć na Twitterze warto trochę poczytać albo posłuchać.
2: Dedukuj się, Alex.
0: Albo trochę posłuchać ludzi od siebie bardziej wyspecjalizowanych w dziedzinie, jaką jest piłka nożna.
1: Albo posłuchać Radia Meteor, bo już teraz Sokół, Pono, Franek, Kimono i w aucie.

Ja w Wiktorii piję balantańsa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

0: No i został nam debiut. Debiut drużyny, której... No nie wiem, czy się tak spodziewaliśmy, bo ten poprzedni sezon pierwszej ligi był różny w wykonaniu Wieczystej, ale ostatecznie tutaj są. Ostatecznie to... to mnie zdziwiło akurat, że Lechia Gdańsk nie wróciła do Ekstraklasy, tylko Wieczysta gra. Tak szczerze. W sensie myślałem, że jakby ja naprawdę wierzyłem w to, że Lechia Gdańsk jakby wróci, że po tym, ale jak wyzywali...
1: Dopiero przed meczem Radomiaka z Wieczystą dostaliśmy oświadczenie Lechii Gdańsk, że zagrają w Bezknik pierwszej lidze.
0: Tak, tak właśnie było. I byłem bardzo w szoku, bo po tych wszystkich komunikatach, gdzie Paulo Urfer pluł PZPN-owi w twarz, byłem pewien, że w końcu PZPN powie: dobra, zagrajcie w tej Ekstraklasie, ale ostatecznie Wieczysta zagrała w meczu z Radomiakiem, także napastnikiem nie był Bobczek, tylko Fajertak. I Fajertak strzelił bramkę, nie wiem, czy Bobczek by strzelił. Wiem, gdzie już Bobczek nie strzeli bramki w Lechii Gdańsk, bo tam nie chce grać z różnych powodów. Ale wróćmy do...
2: Dobrze się bawicie?
0: Mega dobrze, wróćmy do Ekstraklasy. Już wracamy, także Mikołaj...
1: Karol chwila ma łysą glacę jak Michał Pazdano. Michał Pazdano odszedł z Wieczystej, więc musi być jeden zawodnik z łysą glacą Wieczystej. Ale też w Barażach miał łysą glacę, taką bardzo, że nie miał żadnego włosa. Jeśli chodzi o mecz...
2: Sprawdziłeś, ani jednego?
1: Tak.
2: Okay.
1: Jeśli chodzi o mecz Radomiaka Radom z Wieczystą Kraków, czyli słynne derby Paint'a, no to cóż, no, gdy mówimy o tym meczu, to od razu się nasuwa duet defensywny Wieczystej Kraków, Diermanowicz Dujmowicz, czyli
0: bracia Golec,
1: którzy już po 8 minutach gry sprawili, że wszyscy środkowi obrońcy Wieczystej Kraków mieli żółte kartki na koncie i w 33 minucie już trener Kazimierz Moskal musiał wpuścić na murawę Antonio Milicia, żeby coś w ogóle z tej defensywy zostało. Mecz bardzo ostry, mecz taki troszeczkę orlikowy na zasadzie, że dużo było gry box to box, wrażenie, że mało jakichś takich kalkulacji, biorąc pod uwagę to, że luki powstawały w defensywach obu drużyn i tak naprawdę przedostanie się w pole karne, strzelenie gola nie było trudnym zadaniem i był potencjał na to, by tych goli, sytuacji bramkowych było znacznie więcej niż na tym się skończyło, ale taki szalony mecz też był przyjemny do oglądania i taki chyba idealny na start naszej ligi, tak. Bo był jej absolutną kwintesencją. Radomiak Radom okazał się lepszy i wydaje mi się, że rzeczywiście zasłużenie lepiej grał w piłkę. Kapitalny mecz Jana Grzesika, który przez dłuższy czas był troszeczkę pod formą, jak na jego standardy, ale teraz wrócił taki Grzesik, którego znaliśmy właśnie z jego najlepszych spotkań, czyli tych jesiennych z poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy, gol i asysta. I cóż, ja po tym meczu miałem taki jeden wniosek, że Radomiak Radom i Wieczysta Kraków będą w czołówce drużyn z największą liczbą straconych goli w tym sezonie.
0: Jest bardzo możliwe. Taka mi się jedna sytuacja przypomina z pierwszej połowy, kiedy Wieczysta miała nieuznaną bramkę właśnie pana Stefana Fajertaga. I tam była taka sytuacja, że jakby Fajertag był sam w polu karnym, a wokół niego było sześciu piłkarzy Radomiaka i żaden nie stał przy nim. W sensie każdy miał jakby takie... Nie wiem, jak na WF-ie była rozgrzewka, to u mnie zawsze WF-ista mówił, że teraz znajdźcie sobie metr przestrzeni, bo będziemy machać rękami, nie? No to właśnie tak chyba powiedział trener Radomiaka piłkarzom, że tak mają bronić i
2: nie. Już wiemy, dlaczego nie grasz w Ekstraklasie.
0: No, gra Mileta Rajowicz, więc może na mnie też przyjdzie czas, ale chodzi mi o to, że no, jakby sześciu piłkarzy stało przy Fajertagu, ale tak naprawdę nikt. I to jest dla mnie trochę definicja tego, o czym mówi Ziemowit. I to było widać. I też ja mam takie przemyślenie, że Wieczysta na ten moment nie grała jak drużyna. Tam były jakieś fajne akcje. Wieczysta trochę ich stworzyła. Miała jakieś sytuacje, no miała chociażby bramkę. Ale wszystko wynikało trochę z indywidualności, bo no Wieczysta jak na Beniaminka ma naprawdę fajną kadrę na papierze, piłkarzy też sporo z nich ogranych w Ekstraklasie, którzy znają polską piłkę i potrafią grać. Lucas Piazon generalnie też fajny przykład. Podobał mi się ten zawodnik, były zawodnik Chelsea chociażby, także nie takiej, nie byle takiej drużyny, ale nie było widać jakichś składności, jakichś schematów, po prostu ci piłkarze grali jak chcieli bardziej. Był Miki Villar, też fajnie, miał asystę, też coś tam pograł, ale po prostu nie było widać, że Wieczysta jest na ten moment drużyną, no i ciężko to zrobić, kiedy po fajnym sezonie w pierwszej lidze się oddaje z 7-8 zawodników pierwszego składu i to kilku bardzo ważnych, jak Maciej Gajos, jak Michał Pazdan i kilku jeszcze, których...
1: Ja bardzo bym chciał, żeby ci wszyscy emeryci wrócili do Ekstraklasy i się pokazali na tle ligi.
0: Rafał Pietrzak, no właśnie.
1: Oczywiście zabrakło. Natomiast właśnie, bo też jest rzecz, która mnie bardzo rozbawiła. Myślałem o linii obrony Radomiaka Radom. No bo Wieczysta, tam jeszcze nie znaliśmy tych piłkarzy, to mogliśmy mieć jakieś oczekiwania, ale zobaczyłem Konrado, Dieges, Szcześniak w jednej linii obrony, w wyjściowym składzie.
0: Biedny Łatara.
1: Jedynie Łatara, który jest szybki, po prostu to był jedyny atut obrony Radomiaka Radom. Ewentualnie myślałem, Boże, to może mieć Radomiak przechlapany troszeczkę i potem Wieczysta pokazała, że wcale lepszej linii obrony nie ma. Ja uważam, że Wieczysta Kraków może zrobić dużo fajnych rzeczy w tym sezonie, pod warunkiem, że pan właściciel Wojciech Kwiecień będzie cierpliwy, bo zmienił całą kadrę i wydaje mi się, że Kazimierz Moskal ma na nią pomysł, żeby ona w jakiś sposób wyglądała, ale jako, że zmienił całą kadrę, to jeszcze potrzebuje czasu, żeby ta Wieczysta się zgrała i bardzo możliwe, że te pierwsze kolejki będzie się kisić w stresie spadkowej, ale na pewnym etapie tego sezonu gdzieś to ten się odwróci i Wieczysta troszeczkę wiatru w żagle złapie. Myślę, że na tyle, by zrobić coś więcej niż spaść z ligi, czyli zawalczyć o utrzymanie. Uważam, że to może być ciekawy projekt. Też nie spodziewałem się, że z trójki środkowych pomocników Laderman, Majgard i Piazon, to Piazon będzie wyglądać najlepiej.
0: No tak zdecydowanie było. Jeżeli chodzi o też obronę Wieczystej, no to nie wspomniałeś o tym, że tam Matusz Wojtko jest, a to jest chyba to też... jeden z najgorszych zawodników Lechii z poprzedniego sezonu.
2: W defensywie może i tak, ale w ofensywie problemowo.
0: Ale ustaliliśmy godzinę temu, że obrońca to musi prawda. Być bronić.
2: To prawda.
0: To po pierwsze, ale tak, obrona Radomiaka wygląda bardzo zabawnie na papierze i też wyglądała tak w rzeczywistości. Też to mi się gdzieś obiło i teraz się przypomniało, bo się stawiałem, gdzie jest Steven Kingue, czyli obrońca, no może nie jakiś wybitny, no ale chociażby, no wydaje mi się trochę lepszy od Diegeza i Szcześniaka w tym momencie i on w Kamerunie siedzi, bo miał tam sobie przedłużyć pobyt w Polsce i tam został i se wstawia filmik, jak tam trenuje na takim polu buraczanym, także także przykra historia, więc będzie Dieges i Szczęściak prawdopodobnie.
1: Co boisz, pole buraczane czy Radom?
0: To jedno to samo. Jeszcze jest ten, Jeremy Blasko, nie? To jest chyba środkowy obrońca, tak, z tego co pamiętam.
2: Jeremy także... Blasko, który też w zeszłym sezonie parę tych spotkań w podstawie zagrał, ale nie zachwycał na tyle, żeby to miejsce w podstawie utrzymać. No ja powiem to, co też powiedziałem wcześniej, może się trochę powtórzę. Jak widziałem, że Christos Donis wchodzi na boisko, to wiedziałem, że skończymy z żółtą kartką. Mikkel Majgard, jego faul w środku pola kompletnie bezsensowny. Nie wiem, czy wiele by zmienił. Była to bowiem 91. minuta i możliwe, że Wieczysta już by żadnej sensownej akcji nie przeprowadziła. Natomiast całe spotkanie, tak jak powiedzieliście, raczej z kategorii tych otwartych, żeby nie powiedzieć trudno zrozumiałych. No a to, co się wydarzy w najbliższych kolejkach w kontekście tych straconych bramek, to też myślę, że oba zespoły zostaną, mam nadzieję, dosyć szybko zweryfikowane. No Wieczysta już w najbliższej kolejce z Lechem, zobaczymy, jak to się tam wydarzy. No mam nadzieję, że Radomiak też szybko zostanie zweryfikowany, jeśli chodzi właśnie o tę grę obronną i zobaczymy, na czym ten zespół może stać.
1: Też ważna rzecz, że na boisko w 84 minucie w Radomiaku Radom wszedł Chad Unelli, wychowanek Ajaxu Amsterdam, i miał jedną akcję. Wyszedł praktycznie na wolne pole i tak walnął. Tak niesamowicie walną, że ja sobie już widziałem, jaki to jest typ wzmocnienia Radom, jak zobaczyłem. Po prostu zawodnik, który pędzi i potem się zastanawia, co tak. zrobić i po prostu stwierdzi, a z całej pety. No.
3: Musi być taki piłkarz.
2: Miałem dosłownie te same przemyślenia, jak go zobaczyłem.
3: Ale słuchaj, trzy pety mu wejdą i będzie... Trzy takie strzały mu wejdą i będzie, o, drugi kapitan, nie? To jest po prostu takie koło Radomiaka. Jeszcze wszedł Fernand Góry, ale on chyba w ogóle nic nie zrobił, tak mi się wydaje. Ja czekam, aż wyjdzie Elvis Manu. To jest zawodnik, którego chcę zobaczyć w akcji, czyli reprezentanta Angolii, który...
1: Ja czekam, aż Lumungo wejdzie.
3: Jest wielu zawodników, których chcemy zobaczyć w Radomiaku i jeszcze się okaże, że jeden albo dwóch z nich pociągnie Radomiaka i zrobią jakiś przyzwoity wynik.
1: Słuchajcie, na początku audycji powiedziałem, żebyście oglądali Zagłębie Lubin, też dodam, żebyście oglądali Radomiaka Radom, bo to są kluby, w których meczach będą się działy rzeczy bardzo niespotykane i nieoczywiste.
3: Tak, to jest dobry apel. Myślę, że warto oglądać, bo ten mecz Radomiaka z Wieczystą był bardzo, bardzo kolorowy, że tak powiem.
2: Dziwię się tylko, że jeszcze tylu Polaków na ławce rezerwowych Radomiaka siedzi. Chociaż mam nadzieję, że za chwilę ich jesteś panowie z Angolii i wybrzeża świętej Katarzyny wyrzucą.
1: Kilianek.
2: Tak,
3: mały Mbappe.
1: W obronie Radomiaka może też dostanie swoją szansę, bo nie ma jakiejś wybitnie trudnej konkurencji, jak Krystian Szcześniak i Adrian Dieges. Już ustaliliśmy, patrzę, że nie są lepszym piłkarzami.
2: Na ławce Radomiaka jest też zawodnik Nikolas Dohojda i nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jest Polakiem. I dlaczego moi rodzice nie dali mi na imię Nikolas w takim wypadku?
1: Myślę, że...
2: Wychowany Kpilicy Białobrzegi.
1: Myślę, że Nikolas Dohojda oszukał władzę Radomiaka Radom i powiedział, że jest Portugalczykiem. Ma imię Nikolas, a tak naprawdę już po fakcie wyszło, że jest Polakiem.
3: Ale dobra, ty się śmiesz, ale Nikolas Dohojda w poprzednim sezonie strzelił 16 bramek, co prawda w Lidze Okręgowej, bo właśnie tam grały rezerwy Radomiaka, ale strzelił 16 bramek, także...
2: Nie, no w takim razie, ja jak zauważyłem, że to jest wychowany Kpilicy Białobrzegi, to już wiedziałem, że mam do czynienia z prawdziwym panem piłkarzem.
3: No ale nieźle, chłopak jest 3 dni starszy ode mnie, z tego co widzę.
2: To możecie razem urodziny wyprawiać.
3: Mogliśmy. Kurczę, nie wiem, czy Nikolas już wyprawiał, muszę go spytać, ale jakie jest miasto pomiędzy Poznaniem a Radomiem,
1: żeby... Dużo jest kilka, z wami trzy są.
3: No bo ja chcę zgadzać jakieś miejsce, gdzie możemy razem urodziny wyprawiać.
1: Ja wiem. Konin.
3: Myślę, że ja miałbym bliżej niż Nikolas do Konina.
1: Wschodnia granica województwa wielkopolskiego.
2: Okay. Może w Gorzowie, na meczu Ekstraklasy.
1: Oczywiście wschodnia granica województwa wielkopolskiego. Ha, ha, ha, ha.
3: Czekajcie, bo chyba realizator sprawdza, gdzie jest tak pomiędzy Poznaniem a Radomiem. Ja tak patrzę i nie wiem.
2: I nie widzę.
3: Ewidentnie nie widzę. Gdzie jest Radom?
2: No nie, no, ale ja myślałem przez chwilę o Łodzi, ale to trzeba za dużo w dół odbić.
3: No nie. Chociaż w Łodzi zrobić imprezę, to byłoby coś.
4: Tak, Zgierz, Łódź, ale bardziej Zgierz.
3: Łęczyca!
4: Ewentualnie...
3: Pod Dębice.
4: Nie, bo to też nie po drodze, bo to trzeba A2 jechać.
3: Ha, bo to jeszcze trzeba
1: zjazd znaleźć.
4: Parzeczew.
1: To gdzieś na jakimś mopie Rosanów, musicie zrobić.
4: No i mi się wydaje, że tak Zgierz najbardziej, tak Krakowskim Targiem.
3: Dobra.
4: Najsensowy. Chociaż też są odcinki płatne, to jakbyś chciał za darmo, to Kutno. 92. O, to 92 możesz na Gorzów pojechać też, tylko w drugą stronę.
3: Dobra, to ja wolę do Kutna pojechać, także poszukam jakiejś fajnej stalki.
2: Tak działają drogi zwykle, w dwie strony.
3: Tak jest, także no może pan Nikolas...
4: Ale też nie dojedziesz do Gorzowa, tylko do Pniew, potem się w 24 zamienia, jakby co.
3: Okej, okay, dobra.
4: Takie ważne rzeczy. Do Pniew.
3: To może pan Nikolas Dohojda będzie takim tutaj odkryciem Radomiaka, a może nie, a pewnie jakieś będą mieli odkrycie, także tak to wyglądało. No i co panowie, przeszliśmy przez tą kolejkę.
1: Tak, ale jeszcze ulubiony piłkarz Radomiaka Radom.
3: Boże.
1: I Legii Warszawa zaległy.
3: Nie mogę dać Nikolasa.
1: Legii Warszawa ulubiony, a Radomiaka najładniejszy.
3: Dobra, to co?
2: Radomiaka najładniejszy? Tak. Konrado.
3: No tak. Nie wiem.
2: No ale ja ciebie nie pytam, czy ty wiesz, to ja mówię.
1: Mnie najładniejszy Czenuneli, więc...
2: No ja... W jakim aspekcie? Okej, nie oceniam.
3: No właśnie, no
1: szybki.
3: Ja uważam, że...
1: Korekcyjny. Kobiety lecą do szybkich piłkarzy, wychowanków, a jak sam z tyłu.
3: Kurczę, no Kacper Karasek miał bardzo ładnie ułożone włosy. Kacper Karasek ma 24 lata.
1: Myślałem, że 15.
3: Jest starszy prawie od każdego z nas.
2: Prawie.
3: Także Kacper Karasek, a najlepszy Legii, tak?
2: Piątkowski zdecydowanie.
3: No...
2: szorował podłogę tymi skrzydłowymi pogońskimi. Tam nie było wielkie wyzwanie w tym meczu, ale...
1: Piątkowski...
3: Indrisz albo Wszołek jeszcze.
1: No, Wszołek ładnie tam się też naprawdę
2: Wszołek. Piąty, Wszołek, Hindri.
1: Tak, mamy ekipę. Złota trójca. Jako, że zabiliśmy nasz segment z wybieraniem trzech zawodników, którzy wyrównali się w kolejce na taki nowoczesny, odświeżony, mam nadzieję, że wam się spodobało.
3: A tak parlament nie zostanie?
1: Tak, chyba tak. Już boję się, że Wojtek będzie miał obiekcję. Pozdrawiamy cię, Wojtek.
3: A nie będzie się od najładniejszego wybrać.
1: Teraz, Wojtek, jak nas słuchać, to będziemy robić tak, że co drugi mecz będziemy wybierać najładniejszego, taki, co się najbardziej podoba. Zawodnik zwycięskiej drużyny albo najlepiej grający. Tak dość losowo będzie szło, to będzie urozmaicenie, bo w żadnym programie piłkarskim nie ma takich segmentów.
2: A co jeśli będzie remis? Tak wybierzesz, z której drużyny wybierasz zawodnika?
1: Nie, no każdy indywidualnie wybiera, tutaj nie ma walki.
2: A, okay.
1: To jest bardzo pokojowa nagroda. No nie ma jeszcze meczów o 12.15.
2: Do września.
1: Musimy poczekać na tę przyjemność, ale gra Wisła Płock z Widzewem Łódź. O 18 w piątek, czyli już jutro. Słucham albo Krakowia z Pogonią w poniedziałek o 19:00, to
3: o
1: też
3: Boże.
1: Może być mecz przez duże M.
3: Okropne.
1: Ale zostańmy na tej Wiśle Płock z Widzewem Łódź. Jaki tutaj wynik typujecie?
3: 1-1.
2: 1-2.
1: Dla kogo? Dla Widzewa, bo Widzew na wyjeździe.
2: Tak.
1: Okej.
3: Logiczne.
1: Okej.
3: Bartek.
4: Wisła Płock, Widzew Łódź?
1: Tak.
4: Wisła Płock.
1: Ile?
2: Jaki wynik Wisła Płock?
4: No ten wynik nie jest ważny, liczy się wygrana, ale...
3: O, to mądre zdanie.
4: Moim zdaniem takie...
1: Jak Marek Papszyn.
4: 1-0 Psim Swerdem.
3: To jak Marek Papszyn.
4: Jak Marek Papszyn. Jak będzie.
1: No to będzie 6-2. Dla Wisły Płock.
4: Tak?
2: Po hat-triku Marcina Kamińskiego.
3: Hamulicia.
1: Nie. Tutaj się dużo rzeczy wydarzy w tym meczu, ale nie zdradzę wszystkich.
3: Dobrze, to bardzo dobrze.
1: Zdradzę tylko część.
3: O.
1: Powiem, że... Krystian Pomorski nie zagra w tym meczu.
3: Co? No nie.
1: Stajt Hamulic nie strzeli gola, ale Joan Rogail zrobi jakąś liczbę.
3: Okej. Okay.
2: Wrzut z autu, czy co?
1: Nie, wrzut autu to jest już od tego zawodnik Wiśle Płockiej, Adam Radwański.
2: A, to przepraszam.
3: A to rzadko nieboczny obrońca wrzuca auty, także to jest jakiś pomysł taktyczny pana Majewskiego.
1: Prawda, ale Adam Radwański wszystko potrafi.
3: No, to prawda.
1: Gdy piłka stoi, to on potrafi wszystko.
2: A to my wszystkie mecze teraz wyniki ten, czy...?
1: Nie, tylko jeden, już bez przesady.
2: Czemu ten najgorszy wybrałeś?
1: No tak. Bo zawsze wybieramy najgorszy, jest taka tradycja, że wybieramy ten o 12.15,
2: ja
1: na mecz
2: jestem,
1: o 12.15, to wybieramy taki, coś nam się najbardziej podoba wizualnie.
2: Okej. Okay. Mecz, który nam się najbardziej wizualnie podoba.
1: No to są derby środka Polski, jakby nie patrzeć, więc ważne spotkanie losów Rzeczpospolitej. Więc cóż, trudny to był dzień wczorajszy, ale przed nami następna kolejka PKO Ekstraklasy. Gorąco zachęcamy, żeby ją śledzić, więc oglądajcie Ekstraklasę i słuchajcie Keksu co środę o godzinie 21 w Radiu Meteor, czasem trochę później, ale teraz już nie będzie później żadnego Keksu, ponieważ
2: poprzeczka wysoko postawiona.
1: Szlech Poznań nam troszeczkę kwestie terminowe ułatwił, za to możemy podziękować. A dzisiejszy Keks prowadzili
3: Roch Orzechowski,
2: Mikołaj Korzycki, Bartek Łęczuk,
1: który nas także realizował, i Ziemowit Dziopa. Dobrej nocy.
4: Jeszcze segment realizacyjny. Wczorajsza przegrana Lecha Poznań nie była największą tragedią ani w Polsce, ani i na świecie, bowiem zmarł również Kawiński, dla którego omarz będzie w tym momencie Night Call od niego.